0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Na razie chłodno, bo w granicach dziesiątki na plusie, ale w ciągu dnia słupki rtęci poszybują w górę i wskażą od 18 do 21 stopni. Raczej będzie słonecznie. Miejscami, szczególnie po południu, może się zachmurzyć, ale padać nie będzie. Na drogach ruch na razie płynny.
8: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
9: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
8: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
10: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
8: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
11: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładne.
12: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
13: Koniec. Nie wiem, sama.
14: Bo pani też jeździ na rowerze.
13: Ja lubię drzewa.
8: Na pochwali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewa.
15: SK Południe News.
7: Agnieszka Kucjas. Chełm Śląski chce nowej linii autobusowej. Wójt Andrzej Seweryn poinformował o działaniach dotyczących uruchomienia połączenia w ramach tzw. metrolinii, podjętych we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
16: Wnioskujemy, by uruchomić linię autobusową od Bierunia przez Chełm Śląski i Mielin do Katowic, bo tutaj takiej linii autobusowej szybkiej nie ma.
7: I Mielin i Bieruń także poparły wniosek. Bezpłatne szkolenia o dotacjach publicznych dla organizacji pozarządowych to już 1 czerwca o 13 w zamku w Łodygowicach.
17: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
18: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
17: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
18: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
17: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie.
2: Bocian!
1: Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest, jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie to chyba.
3: Może chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie w inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, nigdy na to nie wpadłem. Całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś, o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
4: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.
1: Moja też nie. Wiktor, twoja.
0: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no.

0: Pierwsze, które z góry jest wymienione.
1: Dzień celnika.
0: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Że to akurat celnika by nie zdziwiło.
3: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
1: Ale twoją dziewczynę i owszem.
0: To brać czy nie? No, już o miłości śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne prasowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim i wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł? No, poszedł do sądu. Michał Wiśniewski właśnie musiał pójść do sądu i tam wygrał sprawę w sądzie.
0: O, gratulujemy wygranej.
2: Po tej sprawie, po tej wygranej poszedł świętować do restauracji, trąbią o tym gazety i nie tylko. Poszedł do restauracji, w której zamówił, uważajcie,
1: no,
2: naleśnika. O. Naleśnik, prawdziwego naleśnika zamówił.
3: Naleśnika?
2: Mm.
3: Coraz dziwniejsze nazwy mają te drinki.
2: A jak się świętuje, to na bogato, no i
3: pan naleśnikiem.
0: Pan mi naleje tego naleśnika.
2: No. Proszę bardzo, ale tu naleśniki się leje, prawda?
0: No tak.
1: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
1: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
2: Ale dotychczas to nie najgorzej.
3: Wiecie, jak poznać ten, że to dom
1: Burnejki?
3: No. Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
0: To prawda.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu
0: SK. A co pije Robert Burnejka?
2: Mhm.
0: O ten sławny Rocket Fuel.

0: gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, nie jestem Piotrem Franceskim,
1: ale
0: tak
1: rzeczywiście
0: myślę.
1: Gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Prostki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło. Janku!

0: Reklama. Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
1: W Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie.

0: Akcja trwa do soboty 6 czerwca.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Bielsko-Biała, Stefani Sępołowa.

0: Warszawskiej 22.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
4: No pewnie.
5: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
10: Utrudnienia z powodu robót drogowych macie na Warszawskiej w Bieruniu. W rejonie nowo budowanego ronda obowiązuje wahadło i o każdej porze tworzą się tu korki. W Żywcu drogowcy dłubią wjezdni na ulicę Skargi. Patrzcie na znaki, bo obowiązuje tu zmieniona organizacja ruchu. Podobnie sytuacja wygląda na Gliwickiej w Mikołowie. Pomarańczowi pracują na nitce w stronę Gliwic. Dziś na termometrach od 18 do 21 stopni. Będzie słonecznie, ale miejscami pojawią się chmury. Padać nie będzie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
11: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad dwóch latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
2: SK Sport News.
11: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magdalinet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
12: Co to tak wesoło tam z tyłu?
13: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry, Jankes średniodubcowy i Wiktor taki
14: po prostu do dubcy.
12: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
13: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
15: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi.

0: 138 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak. I dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no, klamra była takim koltem, z takim, no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę, słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej, w ogóle z innego źródełka.
2: Jak po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: Nie widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żeby dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
2: Nie, przeszło jakoś tak. Okay. Paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą to. Na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili. Jankes,
3: Kama i Wiktor. Reklama. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
8: I po reklamie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
0: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
0: Powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
2: Tak, cześć, jestem.
0: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
2: Obojętnie.
0: Słuchajcie, ale mamy, mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci. Wojci?
2: Tak, dokładnie.
0: Wojci. Dlaczego?
2: No to tak na mnie mówią.
0: To jest jakaś rodzinna tradycja?
2: Tak jakby.
0: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
2: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
1: Wszystko by się zgadzało.
0: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
2: No próbuję, ale słabo idzie.
1: No właśnie, chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
2: Nie, ale satysfakcję.
0: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w lotto dawać zawsze.
2: Dokładnie.
3: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy,
1: ale
3: no, jesteśmy hazardzistami. No.
1: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy. A z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
0: urodzinową stówę.
2: Super, dziękuję ślicznie.
0: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
2: No świetnie, dziękuję bardzo.
0: W weekend będziesz porządnie świętował, tak, swoje urodziny?
2: Tak.
0: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
2: Tak, z synem będą razem.
0: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
2: Nie, ja będę na przyjęciu.
0: Na przyjęciu, na swojej Kortowiadzie. Będę na swojej Kortowiadzie. Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
1: I bardzo dobrze. Wojciech, to super. My w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
2: Dziękuję ślicznie jeszcze raz.
0: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
1: Albo na zdrabki.
0: Albo na zdrabki.
2: No, fajnie, a mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj szybko.
2: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście...

0: by tak nie było, za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów, chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym meskowym messengerze, tam czekamy na was, dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich.
4: 5 słów, 5 stów. Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5.

0: Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.

0: spory ruch już na DK78 w Gliwicach. Ciasno robi się też na A4 z Mysłowic do Katowic, DT-Ejsce w stronę Sosnowca i 86 w Katowicach w obu kierunkach. W Żywcu ciasno na Wesołej i trasie 946. Dziś do 21 stopni.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierowców.
1: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny Pręta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
1: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
4: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
1: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
5: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje obywateli Ukrainy, którzy mogliby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, mówi Monika Cebrat, dyrektor żywieckiego PCPR-u.
6: Mamy teraz niestety coraz więcej sytuacji, gdzie zachodzi potrzeba umieszczenia dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej. Brakuje nam miejsc w rodzinach zastępczych, również w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
0: Stąd apel o pomoc. Kolejami śląskimi za złotówkę pojadą 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia.
7: Jankes,
8: Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
10: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
11: Siema Eska, ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe, pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na...
1: 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, cześć. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
2: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać.
0: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
2: To była lama.
4: Zdjęcie lamy.
0: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor, z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No, Solidarność jednak, więc Kama.
0: Kama, masz 3 pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
3: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
3: Powiedz, Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no... W najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
3: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką i chyba czytać książki.
3: A co lubisz jeść?
2: O, włoskie. Jednak pizzę i spaghetti.
3: No okay,
0: dobra, no. Mamy jakieś wytyczne.
3: Moni, okay. Trzymam kciuki. Im prościej, tym lepiej, pamiętaj.
2: Okej.
3: A pizza to tylko margherita.
0: Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
4: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia. Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
0: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
0: Okej. Fajne. Jest szansa, że trafi.
4: Drugie, proszę bardzo. Koń.
2: Stajnia.
0: Sałatka grecka. To jest 3. hasło. Dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
4: O, serfeta, dobrze, okej. Kolejne słowo. Opona.
2: Samochód.
0: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne. Powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga. Panierka.
2: Kotlet.
4: Dobrze. Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to.
0: No, kochani, słyszymy się za 2 kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: I Monia cudowna, razem z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 500, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No dobra, teraz? Jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie,
0: nie? Oj, nie, trochę tam przekombinowałaś. Zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu. Dzień dobry, pani.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać?
3: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję. Trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
1: Pierwsza, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
2: No, już niedługo. Już niedługo. No,
0: tak, jeśli tak pójdzie, to nawet 5 zgadniecie. Spokojnie z tymi podpowiedziami.
1: No, z jednej strony to jest podpowiedź, jest sztuką wygrywania.
0: A, no to podpowiadamy.
3: Odlot ściśle tajny?
2: No.
1: Niestety.
3: Nie, Monika, w ogóle...
1: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
2: Wakacje.
3: No, sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo to mnie bardzo stresują.
0: Dobrze, ale macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo to koni.
3: Stajnia.
1: Kurde, dobrze!
3: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
1: Ale jak?
3: Tak?
1: Ale skąd widziałaś?
3: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
1: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Mhm. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Okay. Sałatka grecka.
2: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.

0: Dobra, dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo no. chciałam powiedzieć wymiana. Bo muszę to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na Zimówkach jeżdżę.
1: Mam coś lepszego. Ale jak wiecie, powiedziałeś... co jest najdroższe w samochodzie?
2: No.
1: Życie ludzkie.
3: Ale to było bardzo fajne akurat.
0: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
4: Zaliczamy.
2: Odpowiedzią jest samochód.
0: A, no to to samo.
4: Tak, oczywiście. Byłoby nawet dziwne, poczekajcie. Gdybyś powiedziała co innego.
0: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona,
2: ostatnie,
0: że nie.
2: Ostatnie przed słowo. Nami, a na razie...
4: Dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
4: Trzy. No, przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest panierka.
3: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
0: I to jest na obiad? No musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób to!
0: Kotlet.
2: Tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat. Cztery stówy!
3: Brawo!
4: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak chciałaś jechać, przynajmniej powiedziałaś o 400.
2: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
0: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale kama
0: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
0: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
3: dzięki,
0: że myślimy względnie podobnie. A pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny. I tyle, no.
3: Oczywiście.

0: Cały czas emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję wprowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 wy rozdaliście? Znowu 400 wy?
2: No właśnie, no. Dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz aż 40.

0: VAT 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: trwa do soboty 6 czerwca.
1: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
6: Uważajcie na 86 w Katowicach. Przed Kiszowcem na Nisce w stronę Sosnowca była stłuczka i droga się korkuje. W drugą stronę też sporo ruch, ale bez większych korków. Ciasno też na Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. Na A4 spory ruch z Mysłowic do Katowic. Z powodu robót drogowych przytyka się S1 z Lędzin do Mysłowic. W Tychach i Bieruniu miejscami przytyka się DK44. W Chrzanowie spory ruch w Śródmieściu. Dziś maksymalnie 21 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom, park handlowy S1 Center.
7: Minęła 7.30, to jest ASK News, Marcin Procki. Zapraszam, w Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
8: SK Sport News.
7: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu.

0: został szybko ugaszony. Niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
1: SK Sport News.
0: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu.

0: nie, ja czekam na...
1: Jakes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
2: Nie dotykaj,
1: bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
3: Tak, jest przerobione zdjęcie.
2: Obiecuję, że do mnie będę zaglądał.
3: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest, i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
1: No właśnie, czekamy bardzo mocno.
2: Ale Kama już widziała, widziała mi reakcję.
1: Moja reakcja była...
2: Powiem ci, że...
1: Nie.
3: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek, no rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
2: cholerka dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
4: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
5: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
6: Przedłużyć lato jeden dzień.
4: Głosujecie na SK.pl.
6: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kiedy zaczynasz podejrzewać...
10: Co to za szminka na twojej koszuli?
11: To tusz z drukarki.
10: Marek, pachniesz damskimi perfumami.
11: No to chyba ten nowy zapach do auta.
10: Skąd ten włos na twojej marynarce?
11: Babie lato...
9: Zacznij działać. Spy Shop. Sklep detektywistyczny. Podsłuchy, mikrokamery, wykrywacze, spyphone, dyktafony, sprzęt do monitorowania i lokalizacji osób i pojazdów.
12: Katowice, ulica Warszawska 48 i www.podsłuchuj.pl.
9: Spy Shop. Prawda wyjdzie na jaw.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Lisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Park Handlowy. Stawowa 54. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
17: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
19: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: "Oops, I did it again!" Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem i bardziej nie.
2: Serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, to miłe z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi "Oops, I did it again!"
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
4: Tak.
5: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o to tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
4: To od razu myślami się żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
5: A, tak.
4: Czy są już wiadome dokładne godziny wylotu?
5: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
4: Ja syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
5: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
4: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
5: Obsługa hotelowa.
4: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali
5: ten dywan? Co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzepią dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
4: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
5: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
4: No jeżeli jest taka możliwość, to okej.
5: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. No i dziękujemy bardzo komunikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
2: No, kolejny zadowolony klient.
0: Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki? Kamila Nosela.

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
1: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
1: jestem.
0: Fajna do schruchania. Może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Katowicach spore ruchy korki na DTS-ce w kierunku Sosnowca. Ciasno też na 86-ce w obu kierunkach, choć zdecydowanie większy korek jest od strony Tychów. W Kozach i Bielsku-Białej ciasno na Krakowskiej w kierunku centrum. Dziś do 21 stopni.
1: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporter SK Paweł Adamczewski.
2: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się między innymi zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
3: Nie zakładać nauki!
4: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
1: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu, najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
5: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
1: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
6: SK Południe. News.
0: Agnieszka Kucjas. Sąd nie miał wątpliwości. Zbrodnia była zaplanowana, a ofiara przypadkowa. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok, który zapadł rok temu w pierwszej instancji. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. O przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 40 latach. Wtedy trafi do szpitala psychiatrycznego.
7: Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka o zwolnieniu albo dalszym pobycie.
0: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
8: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
10: Zaczynamy naszą zabawę, kim jest Jan Kes. Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź, gotowy?
9: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
11: No, że ktoś
9: stawiam na fajną, ładną dziewczynę.
11: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
12: Cześć, Jan Kes. Moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
9: Ja mam dzisiaj urodziny?
10: No, od razu dziś świętujesz.
9: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny? No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
11: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
10: Skakujcie na eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Ankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano? Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
1: No, Jankę spróbuję ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankę, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
2: Może właśnie jestem Dua Lipą,
0: a może
2: jest taką fajną dziewczyną.
0: Może
2: do schrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
2: Super.
3: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
2: Czyli nie jestem kobietą?
1: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie o jakichś.
2: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
1: Ale a propos kobiet.
2: Nie ma odpowiedzi, nie jestem.
1: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
2: No, nie jestem kobietą.
1: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy. To jest taka... Fitnessiara.
1: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
1: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego. Jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
1: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
1: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Oko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
4: Jankę i Wiktor.
2: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak? Ale już wyjechał z kraju.
0: Tak, to nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Skowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czyli tak nie jestem. Powiedział.
0: No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś płci męskiej.
4: O!
0: Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku, każdy może być każdym.
2: To prawda.
3: Czy jestem jakąś rzeczą?
2: No
3: byłem już kiedyś,
2: przypomniało
3: mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
2: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
5: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
2: Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
3: czy
2: prawda.
3: Jestem, o nie, nie mogę.
2: No.
3: Czy jestem ciepły?
2: Jesteś czy... ciepły.
0: To tak. Właściwie no...
3: A czy mam coś jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
2: Nie. Dawaj następną podpowiedź.
3: Nie jestem słoneczkiem, słuchaj. Pomyślałem sobie o słoneczku.
6: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
2: Mhm. Dawaj następną.
7: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
2: Nic, na razie nie świta, nie chwyta.
3: Ale to...
8: Jestem jedno, jestem inne. Parówą nie jesteś.
3: O. Ostatnio była...
2: No.
3: Paru...
2: Frankfurterka.
3: Mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteś
2: parówą
3: coraz
2: bliżej? Nie jesteś.
0: Ale jesteś blisko, jesteś
3: ale
0: blisko.
3: Ale tak powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobaczcie,
2: no,
3: w mojej
2: karteczce. No, tak, wykres
3: jak
2: jest.
3: Jak patrzę na ciebie, to jestem, staję się głodny.
2: Tak, troszkę cieplej.
3: Macie coś jeszcze?
2: Mamy.
3: Zaraz mi się coś wyjaśni.
9: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
10: Mhm. Mówisz towarzystwo sera i keczupu.
2: No.
0: I uwaga, czy... ostatnia.
3: Dawaj, dawaj, dziad.
9: Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
3: I to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
0: Czyli no. Kim jesteś?
3: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem. Hot dogiem...
2: Nie jesteś.
3: Frytki to zapiekanka, to nie.
2: Przypomnimy ci jedną podpowiedź,
3: dobra,
2: która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
3: No.
5: Jestem ham. Jankes, niby ham, a jednak dobrze
3: tak,
5: wychowany.
3: Do tego chciałem właśnie wrócić, coś było z tym hamem. No. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Hama i Wiktor!
0: Tak.
3: Pokażcie mi to.
0: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś
3: ale
0: tak hamburgerem w 4K.
3: Teraz, pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście, patrzę na ciebie, jestem głodny, czy staję się głodny.
0: Powiedz najpierw o kobiecie.
3: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy.
2: Ale
3: Jezu, jak ja wyglądam.
2: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
11: Tak. Krzysztof Hamburger.
0: Jejku, ale ładne.
2: I będziesz prowadził nowy teleturniej.
0: Dziękujemy.
3: Ale dobrze wyglądam.
2: Dobrze ci z tym sezamem czy
3: z sezamem na głowie.
2: I z sałatą pod szyją.
0: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

SK.

0: Prawda z mojej strony, więc...
1: Dzisiaj o te niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
0: 8 kilogramów.
1: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
2: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy. To może, oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
0: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
3: Ja nie mam masażera, jakby co.
1: Ja masuję rękami.

Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw.

0: Rozrywki do Media Markt.
1: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
2: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14.30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
10: Cały czas w obu kierunkach korkuje się 86 w Katowicach. Ciasno też na A4 z Mysłowic do Katowic i z obu stron do zjazdu na Mikołowską. Korek też na DTS-te w kierunku Sosnowca. Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. W Zabrzu korki na 3 maja, Korfantego i De Gola. W Gliwicach korki głównie na Wyspiańskiego i Jeziorańskiego. W Mikołowie z powodu remontu w obu kierunkach przytyka się Gliwicka. W Tychach, Bieruniu i Oświęcimiu korki na DK44. Dziś 21 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
11: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O północy przywrócono ruch.

0: Kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie, gdzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
1: Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
2: Bardzo ładnie. Tak, tak, oczywiście grają ping-pong.
3: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
4: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
2: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
3: I wszystkich nas nie przepuszczą.
5: Ja się staram.

0: ta aura w Radiu SK, ale że ona potrafi 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż
0: kilka naprawdę ciężkich stówek,
1: tak. Tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
0: Na miejscu i
2: linie lotnicze go nienawidzą. Zobacz jak!
0: A tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
2: Jakie? Czyli?
0: Ten przedsiębiorczości i ten kombinowania. Jankes,
3: Kama.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 znów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Jisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej

0: interaktywne muzeum UCX czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Tak, tak, drogie dzieci. Tak się kiedyś grało. To takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK. 12 minut do godziny 9.
2: One Take Cool T. No, cool będzie w ten weekend, bo lecimy razem z wami. Zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby. Dzień dobry.
3: Obawiam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki ketle i handle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
4: To prawda.
1: Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać nasz wyjazd.
4: Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg. To taki jeden ketelek i po robocie.
2: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
5: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor, mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg. I teraz proszę o uwagę, bo wlatuje challenge. Osoba, która będzie mieć najlżejszy bagaż, dostanie 100 euro w gotówce. Ale ta kasa będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
4: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
4: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, fajnie, że wygracie.
1: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
1: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
4: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klasę.
2: Czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Przez weekend rzeczywiście antena też będzie żyć naszym wyjazdem. Odlot ściśle tajny. Naprawdę my dalej nie wiemy, gdzie lecimy. Jutro rano wszystko się okaże.
2: Ja już sobie zazdroszczę, że wy zazdrościcie nam.

0: to jest, 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj dzień hamburgera, dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy, życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
3: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
3: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.

0: Legenda. Legenda. Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Barbara, a wiesz, że twoja...

0: Mamusia ma smartfon o dużej wartości.
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: W Mikołowie z powodu robót drogowych korkuje się Gliwicka. W Bieruniu w obu kierunkach stoicie na Warszawskiej. To z powodu wahadła na wysokości nowo budowanego ronda. W Żywcu korki głównie na trasach 945 i 946. Dziś od 18 do 21 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
3: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
4: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
5: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
2: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
6: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
2: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
7: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. 13 czteroosobowych drużyn wzięło udział w zawodach Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej w Sosnowcu.
8: Co wam daje strzelanie?
9: No taką radość, no i takie uspokojenie, oczyszczenie głowy.
10: Na pewno jestem wtedy bardzo skupiona, nie interesuje mnie wtedy nic poza tym, co się dzieje. Po prostu mierzam i się skupiam do tego, że trafiam.
1: W trakcie zawodów odbył się też kurs pierwszej pomocy. W sobotę w amfiteatrze nad Sołą w Milówce rusza kino plenerowe. Na ekranie Szybcy i Sprytni oraz Cudowny Chłopak.
11: Ostatni czwartek maja, naprawdę kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym netchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskim Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linię nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. Na później Andy Dust, Harris i Zokaria.

0: 299,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dyduła i Tam Słońce Gdzie My U Nas.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Park Handlowy. Stawowa 54. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
8: Hej, co u Ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
8: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad

Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu Łezka. Tuż przed godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala. Czyli Dracula w remiksie, zaraz wesce.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
2: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
10: W Grzywcu korkuje się Wesoła i trasa 946 w kilku miejscach. W Mikołowie z powodu robót drogowych postoicie na Gliwickiej. W Tychach ciasno na Oświęcimskiej i Turyńskiej. Natomiast w Bieruniu korkuje się Warszawska na wysokości nowobudowanego ronda. Jazdę w tym miejscu utrudnia Wam wahadło. W Chrzanowie korki na Szpitalnej, Trzebińskiej i Podwale. Zwalniacie też na remontowanym odcinku A4 w stronę Wrocławia. W Katowicach ciasno na Trzech Garbach do Ligoty. Dziś maksymalnie 21 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
11: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Las

0: upadku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
1: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
0: Mówi nam organizator protestu.

0: Mamy zabezpieczone środki finansowe na wykonanie projektu. Po wykonaniu projektu chcemy to realizować.
1: Obiekt ma powstać przy obecnym Gosirze.
2: I Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK. I Katy Perry, Lady Gaga też będzie. I Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju. Bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za single roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu z Thierrym Henry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące złotych. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później wesce Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Inspekcje termowizyjne. Tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
15: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z i Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Swedish House Mafia za moment, później Rag & Bone Man w SC.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Lisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla ciebie.

0: trwa do soboty 6 czerwca.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Live.

0: 30. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po klamie.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
7: I Portlamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Dziś na termometrach od 18 do 21 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie. Deszcz może padać dopiero w sobotę. Na drogach ruch w miarę płynny. Z powodu robót drogowych przytyka się Gliwicka w Mikołowie. Podobnie sytuacja wygląda na Warszawskiej w Bieruniu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
11: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
10: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
12: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
10: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
13: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
10: A dziś mecze ma ich Falińskiej i Hubert. Ta Hurkacza.
14: SK Południe News.
9: Agnieszka Kucjas. Polska kuchnia w Libanie. Wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce z Katowic ruszają z pomocą dla uchodźców.
15: Żyją w bardzo trudnych warunkach. W obozach dla uchodźców jest ponad milion ludzi. Koczują i nie mają nadziei, co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Czekają na pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć.
16: Ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
15: Mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na Powodzi, Głuchołazach, w Lądku Zdroju. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
9: Z Mikołajem Rykowskim, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:02 w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie i zapraszam.

0: chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie Radio SK, to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład... Rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie 4. miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12. zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina.

0: 14.30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.beskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
1: I po reklamie.

0: Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza, będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej rundzie turnieju, wspominaliśmy o tym, bratobójczy pojedynek Iggy Świątek z Magdą Linet. Więc jedna na pewno awansuje z Polek do kolejnej rundy. Powiedziałem bratobójczy? Boże, co za szowinista ze mnie. Siostrobójczy oczywiście. Avicii, Rita Ora, Lonely Together za moment, później Damiano, Dawid Wesce.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: TV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: JISK w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Park Handlowy, Stawowa 54. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Warsaw Music Festival.

0: się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Warsaw Music Festival.

0: A teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 13,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
5: I po reklamie.

Katy Perry, a na antenie Radio SK Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Michu Sepkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18.

0: Ano. I znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
6: Do końca dnia będzie słonecznie, ale nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach dziś od 18 do 21 kresek na plusie. W nocy miejscami temperatura spadnie do zaledwie 6 stopni, więc jeśli planujecie wyjście w plener, przyda się Wam kurtka. Na drogach ruch w miarę płynny. W Żywcu w kilku miejscach korkuje się trasa 946, natomiast na Skargi trwają roboty drogowe. W Bieruniu z powodu wahadła stoicie na Warszawskiej. W Mikołowie drogowcy utrudniają Wam jazdę ulicą Gliwicką.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
8: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiły do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
7: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
9: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy.

0: 7 na 7 po 12, 1-8, ale jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach. A ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure, i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny, i tam sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Promocja.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
3: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: Mamo, czy jest

0: tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, czy jest

0: wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na gemini.park.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po Coachelli. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu SK.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Niskie ceny są codziennie.

0: napis na kartę oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka!
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
4: No pewnie.
5: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, Muchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 5.

0: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: wciąż tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego

0: nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Słupki rtęci na termometrach wskazują aktualnie w Katowicach 18 stopni powyżej zera, do końca dnia dużo słońca. Pamiętajcie, że w katowickim tunelu odbywać się będą prace remontowe. O szczegółach przeczytacie na stronie Urzędu Miasta Katowice.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
12: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
11: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
13: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy, no i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
14: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To tak, rzeczywiście tak. Jest realne?
15: Tak, jest to realne.
16: Tak, jest realne.
17: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
18: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
11: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
19: SK Południe News.
10: Sztuczna inteligencja zmienia oblicze polskiej szkoły. Nauczyciele muszą być świadomi, co ona potrafi i jak może im pomóc, a przede wszystkim muszą zacząć z niej korzystać. Na ten temat rozmawiano w Sosnowcu podczas ogólnopolskiej konferencji Czas na nową szkołę.
20: Sztuczna inteligencja może uczniowi odrobić lekcje, przygotować go do kolejnego dnia, odpowiadając na wszystkie jego pytania. Teraz rola nauczyciela nie może być tylko jako transmitera wiedzy.
10: Mówiła senator Joanna Sekuła. Kolejne wiadomości za godzinę na antenie.
21: Usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy.
22: Mówię to ja, Prawiłeska, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren, Fever Dream już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

Escapa o dinheiro.

0: Queen. Gibbs, Dope House, For Money w Radiu SK, 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
23: I po reklamie.

0: Linkin Park In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A.

0: oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Lisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla Ciebie.

0: Expa do soboty 6 czerwca.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I pore...
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
21: Natalia Czarnuch, witam się z Wami ponownie. Uwaga kierowcy, za tunelem w Katowicach w kierunku Sosnowca i Mysłowic mamy awarię pojazdu. Delikatnie zaczyna się korkować, zatem zachowajcie czujność i ściągnijcie nogę z gazu. Co więcej, kierowcy wyhamują też na DK88 na wysokości Starych Gliwic. Przytykają się pasy w kierunku osiedla Kopernik. Zachowajcie czujność za kółkiem. Na termometrach 21 kresek, tak jest teraz w Zabrzu czy w Bytomiu. Do końca dnia będzie słonecznie.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przebierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
23: Szczerze, to ulga.
24: Uzasadnienie było bardzo dobre.

0: sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
1: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
2: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
1: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe. I jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
3: SK Południe News.
4: Katowice planują wysłać ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy nad polskie morze. Miasto stało się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych, mówi Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic.
5: Dzieci, które pojadą nad polskie morze, były świadkami straszliwych scen przemocy, były świadkami śmierci i zasługują na to, żeby przynajmniej te kilkanaście dni spędzić w sposób beztroski.
4: Wyjazd ma odbyć się w lipcu w ośrodku harcerskim, stanowiącym bazę chówca ZHP Katowice w okolicy Krynicy Morskiej.
6: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej. Po prostu. PZ ma taka z bałaganem plan, bo już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Whenever, wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie

0: Chcecie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie, będąc fizycznym, wymyślał te zasady. Otóż pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie może cię zabraknąć.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
10: Harmonizer.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
14: I po reklamie.

0: ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, a nie trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba to ogarnąć, żeby więcej rozumieć, i Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest do rozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.

0: popisowe danie makaron al-arabiata.
1: Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.
3: Koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radio SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lisk w Cieszynie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: trwa do soboty 6 czerwca.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kiedy zaczynasz podejrzewać...
6: Co to za szminka na twojej koszuli?
7: To tusz z drukarki.
6: Marek, pachniesz damskimi perfumami.
7: To chyba ten nowy zapach do auta.
6: Skąd ten włos na twojej marynarce?
7: Babie lato.
5: Zacznij działać. Spy Shop. Sklep detektywistyczny. Podsłuchy, mikrokamery, wykrywacze, spyfon, dyktafony, sprzęt do monitorowania i lokalizacji osób i pojazdów.
8: Katowice, ulica Warszawska 48 i www.podsłuchuj.pl.
5: Spy Shop. Prawda wyjdzie na jaw.
9: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 20 stopni na termometrach, tak jest aktualnie w Gliwicach czy w Zabrzu. Uważajcie na DK88 właśnie w Gliwicach. Tam przytykają się pasy w kierunku dzielnicy Kopernik. Jedźcie ostrożnie, zachowajcie czujność za kółkiem.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
2: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcy w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
5: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
2: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
6: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
7: Tak nie najlepiej, tak to trochę ułomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
8: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
2: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
9: SK Południe News.
0: Ponad 1300 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach na Ceglanej, liderem programu leczenia wysiękowej postaci AMD. Kto się kwalifikuje do darmowego leczenia? O tym mówi dr Dorota Śpiewak, koordynatorka programu.
10: Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8. Kryteria morfologiczne siatkówki. Nie może to być zmiany takie nieodwracalne.
0: Na chorobę AMD choruje 200 milionów ludzi na całym świecie.
11: W Radiu SK.
12: Już 2 minuty po godzinie 15, dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania, numer nie do zatrzymania, od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
13: Tu Pawełek, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

po południowym programie w Radiu SK Kesha i TikToka. Skoro już o zegarku mowa, to na nim. Właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Luna Parku.

0: No to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga. Powie... Pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, ale tak wciąż jest czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, mamo! Czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
5: No pewnie.
6: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 000 zł. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotę.

0: Teddy Swims i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki, zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouthy All Star w Radiu SK.
1: Pięknie witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sobie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy, doceniamy.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert.

0: chcę.
1: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dynamika, standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na korty Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości

0: 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najlepszy czas na spełnianie marzeń? Wiadomo, Dzień Dziecka! Wpadnij do Gemini Park na najbardziej nagrodziaste święto w mieście. W tę sobotę, niedzielę i poniedziałek weź udział w zabawie i wygraj rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu wartą 12 tysięcy złotych. Bony wakacyjne, lot balonem, weekend w górach, bilety na termy, baseny, kolej linową oraz pluszaki i lody. Łącznie czeka ponad 2,5 tysiąca nagród. Sprawdź, jak zdobyć darmowy kupon konkursowy na geminipark.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasz sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 19 stopni na termometrach, taka aktualnie temperatura w Tychach. Tymczasem zerkamy na południe naszego regionu. Przenosimy się do Bielska-Białej, tam musicie wyhamować delikatnie na trasie S1. Na wysokości Leszczyny teraz przytykają się pasy w kierunku Wilkowic. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy również w Katowicach na autostradzie A4. Na wysokości katowickiego Giszowca w stronę Mysłowic też musicie wyhamować. W Gliwicach korek na Jeziorańskiego.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180, Komfy Park Bielik.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
7: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
9: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
10: Czy jest pan pesymistą tutaj?
9: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
11: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
7: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
12: SK Południe. Sport.
6: Nareszcie dzieci będą mogły rozwijać się sportowo w nowej przestrzeni. W szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie Śląskim oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
13: Wiemy, że będą tam organizowane jeszcze też inne zajęcia. Będzie możliwość wynajęcia tej sali przez podmioty, przez mieszkańców.
6: Mówił Andrzej Seweryn, wójt Chełmu Śląskiego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. W niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy. Druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Imprezę poleca Radio SK.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
15: Na luz.
16: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
17: Tu Pawełek.
18: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Pawełku.
1: Kirowski.
0: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
1: Jakie?
0: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
1: Ja to widzę oczami wyobraźni. Jezus. Ja to widzę.
0: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
1: Bo Teresce coś się przypomniało.
0: Cześć,
2: Cześć
0: Tereska.
2: Chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
0: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, że wysyłacie mi gadżety.
1: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
0: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
1: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty już za chwilę. Też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, dalej masz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
15: No pewnie.
16: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
20: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
23: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
22: To dobre cechy charakteru.
23: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
24: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot
5: na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, tu Pirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurt

0: Dokładnie.
1: No właśnie telefon, o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
2: Kurtkę przymierzała.
1: Aha,
2: poszła do galerii, teraz... oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik
0: Wsadziła swój telefon i pojechała do domu.
1: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
0: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
1: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
0: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi, no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, pan już nie pamiętam.
1: Jezu, to bardzo dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
0: Znalazłem telefon, no i się pytamy gdzie? W kieszeni, w kurtce.
1: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
2: Dokładnie 5 stów na buty, które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
0: A na ile dni?
1: Na ile chcesz, na ile chcesz.
2: No, na ile chcesz, tyle ile mamy.
1: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem. We'll be right back.

0: nie tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirows.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się po...

0: okresie zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Wax

0: cieszą na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Natalia Czarnuch, cześć. Witajcie ponownie wszystkim kierowcom, którzy podróżują przez Katowice. Przypominam, że rozpoczęły się prace remontowe w tunelu katowickim. O szczegółach przeczytacie już teraz na stronie Urzędu Miasta. Zaglądajcie. Termometry wskazują 18 stopni. Tak jest między innymi w Tychach czy w Mikołowie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
12: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
11: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
10: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
13: SK Południe News.
9: Trwa Gliwicki Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego, który ma formę otwartą dla osób rozglądających się dopiero za taką drogą, ale też dla tych, którzy już myślą o zostaniu rodziną pomocową lub wolontariuszami.
14: W Gliwicach mamy w tej chwili 224 rodziny, w których wychowuje się 407 dzieci.
9: Mówiła Mariola Zalewska, pełnomocnik prezydent Gliwic do spraw pieczy zastępczej. Wszelkie informacje o tym, jak zostać rodziną zastępczą, znajdziecie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Katowicki tunel jest remontowany. O tym, co się zmieni, przeczytacie na stronie Urzędu Miasta.

0: Godzina wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Dwie Taylorki na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia. Dzień dobry, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, pani Pawełku.
1: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
1: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
2: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
2: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
1: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy?
3: Dominika.
0: No dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
3: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mm-hmm.
0: Go albo je nawet.
2: Je.
0: Je.
2: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
1: No taki...
3: A jakąś małą podpowiedź można...
0: Możesz zadać drugie pytanie.
1: No, bo odpowiedź jest duża. Już.
2: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Radzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie już, widzę to, czuję to.
3: No. Nie wiem.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500.

0: artykuły w sklepach MediaMarkt.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
3: No pewnie.
4: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek, Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka, wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: po rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie. A można i na imieniny.
0: No jasne, pani Jadziu. Kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak, że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym tego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A trzyma kogo? Właśnie. Chciałem zapytać o kogo. No dobra, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu, to dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie,
0: ale
1: nawet kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, tobie z kolcami
0: Pawełek,
2: byśmy
0: Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem,
1: tak,
0: ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a w waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam dżingle, co?

0: dla wszystkich chcących więcej i więcej. Gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me. Gramy w Radiu SK. 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki.

0: Ta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację. Początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami. A dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz... O!
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
0: Dziękujemy,
1: dziękuję
0: Janku.
1: Ci pięknie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
0: Po raz ostatni.
1: Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek.
1: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Reklama.
1: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Tarn.

0: Park, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14.30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
7: Dzisiejszy wieczór zapowiada się naprawdę całkiem przyjemny. Ja szczerze przyznam, że już powoli czuć się nadchodzący weekend. Na termometrach aktualnie 18 kresek powyżej zera, tak jest w Bielsku Białej. Do końca dnia bez opadów deszczu, za to dużo słońca. Śmiało możecie wybrać się w plener. Rolki, spacer, wycieczka rowerowa, wszystkie opcje brzmią całkiem nieźle. Na drogach uważajcie, cały czas zwiększone natężenie ruchu obserwujemy na Jeziorańskiego w Gliwicach. Tam wyhamujecie. Tłoczno też w Bielsku na S1 w kierunku południa regionu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. 3 nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
9: SK Sport News.
8: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
10: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
8: Biało-czerwonych czekają 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
9: SK Południe News.
7: Przebudowano i wyposażono nowe przestrzenie w budynku Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu. To kolejne inwestycje związane z rozwojem psychiatrii dziecięcej. Oby tylko pogoda dopisała. 1 czerwca rusza sezon kąpielowy na Czechowicach. Będzie szeroka oferta gastronomiczna.
11: Łącznie, myślę, około 6 food trucków powinno się pojawić. Już zaraz od otwarcia nowego sezonu.
7: Mówiła Iwona Janik z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Więcej informacji na temat sezonu kąpielowego na mzuk.gliwice.pl.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
9: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
13: Dwie minuty po 18:00, kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

0: komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadam, wspominam, troszeczkę puszczamy sobie głosówki, które nagraliście na Messengerze Radia SK po tym, co zaszło przed godziną 18, czyli po tym, jak Janek Pirowski wam podziękował za ostatnie lata, które spędziliście i po prostu wiemy, że no, z wami tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i my też tu tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i po prostu jesteśmy cali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
1: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
0: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory. Ale trzeba czymś zaleczyć, jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia. I myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Ostatecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teb Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
8: No pewnie.
9: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność

0: działalność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Kiedy zaczynasz podejrzewać...
2: Co to za szminka na twojej koszuli?
3: To tusz z drukarki.
2: Marek, pachniesz damskimi perfumami.
3: No to chyba ten nowy zapach do auta.
2: Skąd ten włos na twojej marynarce?
3: Babie lato.
1: Zacznij działać. Spy Shop. Sklep detektywistyczny. Podsłuchy, mikrokamery, wykrywacze, spyphone, dyktafony, sprzęt do monitorowania i lokalizacji osób i pojazdów.
4: Katowice, ulica Warszawska 48 i www.podsłuchuj.pl.
1: Spy Shop. Prawda wyjdzie na jaw.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid w imprezie w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja w Hallu.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Rodzinna wycieczka?

0: wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Z dobrych wiadomości u Katy Perry. No właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Miasto na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Uwaga, fani mody. Już w sobotę w przestrzeni Banku Sztuki, to w Sosnowcu przy ulicy Małchowskiego, odbędzie się kolejna edycja sosnowieckiego Fashion Bridge. Impreza łączy świat profesjonalnej mody, młodych talentów czy muzyki. W programie pokazy mody Pawła Węgrzyna, Mateusza Gurgula czy Katarzyny Żmudy-Trzywiatowskiej będą też występy artystyczne i muzyczne, które rozpocznie przejazd amerykańskich klasycznych samochodów, które będzie można podziwiać właśnie przy ulicy Małachowskiego. Mamy dla Was zaproszenia. Jeżeli chcecie się wybrać, piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem fashion, ale przekonajcie nas, że wejściówki powinny trafić w Wasze ręce.
15: Muzyką się żyje.
16: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hity i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla Was bilety na te koncerty.

0: Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu, napiszcie, dlaczego mam do was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek "Ostatni dzień lata", w którym gościnnie pojawia się Igo. No i tę nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
1: Imprezka.
0: Imprezka. Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z was, na bilety na tako. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: Trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na taco. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O nie!
1: Zakochałam się pod
0: apteką. Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda? Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek,
2: nie mam roboty, nie jestem, nie muszę...
0: Bartek, co to oznacza, że tako Hemingway

0: Ej, to jest ulubiony raper twojego situationshipu.
1: No, jest taka jedna i myślę,
2: dobrze, jest tak. Taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauro na Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty tako twoje.
1: Naprawdę?
2: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Tako Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
1: Super.
2: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

Tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady

0: Hej, zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 5 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren,

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Janek Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę, oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie, nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Miasto na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Miłosz, zespół Śląsk i plejada polskich artystów wystąpią 20 czerwca w Arenie Katowice. To w ramach koncertu Pieśni Współczesne Antologia, podczas którego zabrzmią wszystkie utwory z albumów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. A to wszystko na tle niezwykle przemyślanej scenografii. Miłosz jest pierwszym polskim raperem, któremu udało się zapełnić cały stadion, bo w 2019 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentował ponad 40-tysięcznej publiczności projekt scenograficzny. Wstąpienie. Teraz szykuje się jeszcze bardziej spektakularne przedsięwzięcie. Arena Katowice ma pomieścić ponad 130 artystów.
16: Muzyką się żyje.
17: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez dwa dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w trzy czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 7

17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got A Feeling, czy Where Is The Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na SK.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie. Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK. Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us. Hanczak, dobry wieczór.

0: A ciekawe, czy obejmą noce na Orange'u, bo PZ i Livka tam będą występować. 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład.

takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie, no, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o. To tak leciało mniej więcej. No ja uwielbiałem ten numer, nawet na jej koncercie w Warszawie kiedyś byłem. I teraz literki. U. A. A. Jeszcze raz. U. No, te dwie literki tutaj były sponsorem tego kawałka, ale to już było. Teraz czas na coś nowego. Bob Sinclair i Kajza nagrali kawałek I Can't Wait. No to nie mogę się doczekać, żeby go wam zagrać.

0: ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milky Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK, też tu co nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: ceny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Siam na antenie Radia SK, a to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka, taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się, mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pierś.

0: Pieprz.
1: Karolina, ciekawie, ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
2: Ser.
1: To już nawet cheeseburger nam wyszedł. Radek?
0: Cebulka.
1: Karolina?
2: Sałata.
1: Radek?
0: Pomidor.
1: Karolina?
2: Ketchup.
1: Radek?
0: Musiorda.
1: Karolina?
2: Majonez.
1: O, Radek?
0: Bułka.
1: No pewnie, Karolina?
2: Nasiona, jakieś...
1: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
2: Ale super, dziękuję bardzo.
1: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

0: Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18.00 nowe notowanie.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych.

0: dekoracje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Agnieszka Kucjas, cześć. Tym razem propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią z rana się trochę poruszać. Park Run po raz pierwszy w Żywcu. Już w sobotę w Parku Zamkowym będzie można biegać, truchtać lub maszerować z pomiarem czasu na dystansie 5 km. Zapraszamy do udziału w dogodnej dla każdego formie, mówi Patryk Szczepanik z grupy Run Rzet.
6: Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby biegać, bo można też przejść z kijkami trekkingowymi, pochodzić, ktoś może przyjechać na wózku. Chodzi tylko o to, żeby po prostu wziąć udział.
5: Wydarzenie będzie się odbywać cyklicznie, co sobotę o 9 rano. Wystarczy raz się zarejestrować, by udokumentować każdy swój udział. To wydarzenie dla każdego, niezależnie od kondycji czy wieku.

0: Dunkowa, wiele osób tego nie robi.
1: Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca. Obowiązek tak naprawdę w prawie funkcjonuje, tylko nie ma żadnych sankcji, jeżeli ktoś się nie zamelduje, co tak naprawdę pokazuje tą patologię, że liczba osób płacących za śmieci już dzisiaj jest większa niż liczba osób zameldowanych, że zużycie wody cały czas w Sosnowcu od 2-3 lat rośnie, a tak naprawdę w statystykach liczba mieszkańców spada, a ja już nawet nie chcę mówić o podatkach dla miasta i tak dalej, ale nawet tak szerzej, bo liczba osób przybywających do naszego kraju z innych państw rośnie i brak meldunku to tak naprawdę chyba w pewnym sensie brak wiedzy o tym, kto w naszym mieście mieszka. Dzisiaj przy tej geopolityce, tym co się wokół nas dzieje, myślę bardzo ważną rzeczą byłoby, żeby każdy mieszkaniec, który przebywa w danej miejscowości, był ewidencjonowany, żebyśmy wiedzieli, ilu nas jest i skąd przybyliśmy.
2: Ilu mieszkańców w Sosnowcu powinno być, a wy na przykład wiecie, ilu jest naprawdę?
1: Znaczy zgodnie z zużyciem wody i tutaj różnie można przyjmować to zużycie wody. My przyjmujemy tą średnią gdzieś między 2,8 a 3, to jest między 180 a 190 tysięcy mieszkańców, a zgodnie z rejestrem jest niedużo ponad 182 tysiące mieszkańców, a tak jak powiedziałem, płacących za śmieci jest 184 tysiące, czyli to pokazuje, że te dane są bardzo rozmijające się z rzeczywistością i tak jak powiedziałem, chodzi oczywiście o te podatki, które powinno się pozostawiać w mieście, z którego usług się korzysta, ale to tak naprawdę również nasze bezpieczeństwo, żebyśmy wiedzieli, kto jest naszym sąsiadem i kto w naszych miastach przebywa.
2: A jeśli chodzi o jakieś dotacje na przykład, które są przyznawane według liczby mieszkańców, chyba na tym też tracicie, prawda?
1: Oczywiście. Często o tym mówią prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Choćby ostatnio prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, który właśnie twierdził, że jak gdyby liczba mieszkańców jest bardzo mocno zaniżana, co powoduje niższe wpływy z podatków. Także jest wiele negatywnych skutków tego, że my nie wiemy do końca, ile mieszkańców w naszym państwie przebywa. Tak jak mówię, od spraw bezpieczeństwa po sprawy finansowe.
2: A dlaczego tak się dzieje, że oni się nie meldują w danym mieście? To się bardziej im opłaca?
1: No pani redaktor, wiele rzeczy jest, które to powodują, że się nie melduje. Opłaty za śmieci, których można unikać, często sprawy alimentacyjne, jakichś niespłaconych kredytów. No jest wiele rzeczy i tych takich przyziemnych, ale też związanych z bezpieczeństwem i tak naprawdę kryminalnych, które powodują, że są ludzie, którzy się nie chcą meldować, a tak jak powiedziałem, nie ma żadnego przepisu, który by do tego ich mobilizował.
2: Wspomniał pan również o podatkach. Mniej podatków płaconych przez mieszkańców, mniej inwestycji.
1: Tutaj, tak jak powiedziałem, tu jest trochę lepiej, bo jak gdyby podatki, nawet jak się gdzieś pracuje, chyba że jest się nielegalnie i to znowu przechodzimy do bezpieczeństwa i do spraw formalno-prawnych, no to jednak się płaci, ale to powiedziałem, bardzo często jest tak, że mieszkańcy mieszkają w Sosnowcu, przyjechali z zupełnie innych części naszego kraju i płacą podatki zupełnie gdzie indziej, korzystając z usług w naszym mieście. Także naprawdę kwestia meldunku jest rzeczą bardzo ważną i dochodzenie do momentu, w którym będziemy wiedzieli, ile mieszkańców mieszka w naszym mieście, jest rzeczą bardzo ważną, bo to też planowanie na przyszłość, bo trudno jest planować, nie wiedząc, ile jest mieszkańców, sprawy związane z infrastrukturą miejską, związane z żłobkami, przedszkolami, szkołami i tak dalej można by wymieniać. Także naprawdę liczba rzetelna, liczba mieszkańców na terenach naszych miast, miasteczek, wsi jest rzeczą bardzo ważną do planowania, do realizacji pewnych inwestycji, ale tak jak powiedziałem, bezpieczeństwa naszego państwa i nawet tych spraw, o których mówiłem, gdy będziemy wiedzieć, że ktoś nie płaci alimentów, a przebywa na terenie naszego miasta, to jesteśmy w stanie do tej osoby dotrzeć i te alimenty, ta osoba, która na nie czeka, będzie mogła otrzymać.
2: A czy będziecie tu jakieś robić wspólne stanowisko, na przykład prezydentów miast do rządu?
1: Pani redaktor, ja nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje i nie korzysta się z tych stanowisk. My te stanowiska jako Związek Miast Polski, dlatego też dzisiaj o tym mówiliśmy, że będziemy je wykorzystywać po to właśnie, żeby po raz kolejny zaapelować o to, że my musimy wiedzieć, kto w naszym mieście, w naszym państwie mieszka.
3: Marek Wójcik, wojewoda śląski. Powinniśmy się meldować w miastach, w których mieszkamy, dlatego że to umożliwia miastom w właściwy sposób przygotowanie się w różnych sytuacjach, zarówno przygotowania obwodów szkolnych dla dzieci, pozyskiwania środków, ale także przygotowania się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, dlatego że dzięki meldunkowi miasta wiedzą, ilu mieszkańców przebywa na danym terenie, ilu mieszkańców przebywa w danym budynku. Oczywiście dziś nie ma sankcji za to, że się nie meldujemy i wielu z nas niestety nie dopełnia tego obowiązku. Natomiast samorządy starają się w różny sposób zachęcać mieszkańców do tego, żeby jednak się meldowali na ich terenie. To są różnego rodzaju oferty dotyczące jakichś kart mieszkańca, zniżek, na przykład w korzystaniu z infrastruktury miejskiej, z basenów, teatrów, tych form różnego rodzaju zachęt do tego, żebyśmy się meldowali w miejscu, w którym mieszkamy.

0: jest całkiem dużo i myślę, że wielu z nas warto, żeby po prostu sprawdziło.
1: SK Południe.
2: Postępują prace na budowie szklarni zabrzeńskiego Botanika. Prace miały zakończyć się w 2027 roku. Niewykluczone, że jednak nastąpi to szybciej, o czym opowiedział po specjalnym obchodzie m.in. prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: Panie prezydencie, to w ostatnim czasie można powiedzieć jedna z takich bardziej spektakularnych inwestycji w Zabrzu, na którą miejski ogród trochę się naczekał.
4: Miejski ogród botaniczny w Zabrzu jest przestrzenią zieloną, wyróżniającą się na tle innych przestrzeni typu parki, skwery. Jest oczywiście przestrzenią zamkniętą, zadbaną, zawierającą roślinność różnych stref klimatycznych i ta nowa szklarnia łącznie z budynkiem edukacyjnym, przestrzenią również gastronomiczną, edukacyjną, informacyjną będzie bardzo dużym uatrakcyjnieniem i rozwinięciem działalności Zabrzeńskiego Ogrodu Botanicznego. Już teraz Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu jest naprawdę perełką na skalę co najmniej regionalną i bardzo dużo osób odwiedzających Zabrze, te, które tutaj trafiają, są zachwycone i pozytywnie zaskoczone tym, że taka przestrzeń tutaj funkcjonuje. Za kilka miesięcy po oddaniu nowej szklarni i nowych przestrzeni edukacyjnych ta atrakcyjność jeszcze znacznie wzrośnie, z czego się bardzo cieszę.
3: Czy możemy już tak mniej więcej powiedzieć, kiedy to otwarcie nastąpi?
4: Cały czas czekamy na tempo, na rozwój robót budowlanych i co prawda taka data końcowa wyznaczona w umowie sięga aż początków 2027 roku, ale wiemy od dyrekcji Miejskiego Ogrodu Botanicznego i tutaj kierownika budowy, że prace są dużo bardziej zaawansowane niż wskazywałby na to harmonogram, więc liczymy na to, że jeszcze w tym roku będzie to wszystko oddane do użytku. Oczywiście jednym takim kamieniem milowym będzie przekazanie budynku szklarni. Potem oczywiście potrwają jeszcze przez kolejne miesiące prace wprowadzające tutaj wszystkie typy roślinności, które docelowo tutaj się znajdą. To będzie wymagać dalszych miesięcy pracy zespołu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Ale myślę, najważniejszy dla mieszkańców będzie ten moment oddania do użytku, że będzie można tu wejść, zobaczyć, kiedy powstaną tutaj właśnie i zostaną uruchomione te przestrzenie edukacyjne oraz kawiarenka, która również tutaj dodatkowe funkcje umożliwi i pozwoli spędzić tutaj czas w sposób bardziej zróżnicowany.
5: Agnieszka Zawisza-Raszka, dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
3: Pani dyrektor, ta szklarnia wygląda imponująco, mimo że jeszcze nie jest skończona. Powiedzmy, jak to tu wszystko, idą te prace i kiedy możemy się spodziewać, że ta szklarnia otworzy się dla zwiedzających?
5: Takim realnym terminem, no trudno powiedzieć, terminem, okresem. Może jest okres tego roku, nie jesteśmy w stanie na razie podać konkretnej takiej daty. Na razie w budynku trwają prace wykończeniowe prowadzone przez generalnego wykonawcę, czyli firmę Budimex S.A., ale mamy już też kontakty takie techniczne z firmą, która będzie zajmować się dostawami wyposażenia do budynku. To z jednej strony to będą takie wyposażenia biurowe, ale też zamówienie obejmuje części techniczne sprzętu, wyposażenia szklarni i naszej produkcji roślin.
3: No więc powiedzmy właśnie o tym, co tu dokładnie będzie, bo nie tylko rośliny znajdą tu dla siebie swoje miejsce, ale to będzie też tak, że strefa gastronomiczna dla zwiedzających, sale konferencyjne, dużo różnych funkcjonalności.
5: No obiekt jest wielofunkcyjny, a najbardziej nas cieszy to, że no rośliny oczywiście dla nich to zostało stworzone, więc rośliny będą miały godne i odpowiednie warunki wzrostu, rozwoju. My będziemy mogli uruchomić ponownie produkcję, ale drugim takim aspektem jest to, że Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy ogrodzie od 2009 roku, będzie miało sale murowane, w których będzie można prowadzić edukację różnych grup wiekowych i mamy jedną salę na parterze i dwie sale na piętrze.
3: Widzę, że część roślin już się tutaj wprowadziła i za pan brat z budowlańcami tutaj się integrują.
5: To jest grupa roślin, którą przewieźliśmy z Żor w okresie

0: W letnim, po to, aby móc na okres, kiedy jesteśmy odwiedzani przez zwiedzających, one stoją w alejkach na terenie ogrodu botanicznego zawsze latem. No i teraz jak się nastała jesień, no i zima, wiadomo, że takich roślin tropikalnych nie możemy zostawić na zewnątrz, więc trzeba było je relokować, no i znaleźliśmy dla nich tutaj wydzielone pomieszczenie, gdzie mogą przezimować, bo było byłoby nieopłacalnym, żeby z powrotem transportowane były do żor.
1: Ta infrastruktura dla roślin jest tu naprawdę imponująca, bo tu są pomieszczenia i nasłonecznione, i chroniące od upału, i do rozsady, i w ogóle mają tutaj naprawdę warunki, jakich dotąd nie miały.
0: No, pomieszczenia są tak dobrane, żeby zachować ten taki cykl produkcyjny, i który mieliśmy w poprzednim obiekcie. Oczywiście jakość pomieszczeń i możliwości, które ten obiekt otwiera przed nami, są nieporównywalnie lepsze niż te, które mieliśmy w 2024 roku i wcześniej. Więc no, pracownicy też będą mieli odpowiednie inne warunki pracy. Mamy pomieszczenia techniczne, stolarnie, dodatkowe miejsce do pikowania, odpowiednie będą miejsca do magazynowania wszystkich potrzebnych rzeczy. No i ten ciąg produkcyjny finalnie zmierzający do tego, że mamy ukorzenioną sadzonkę, którą jesteśmy w stanie sprzedać klientom, został zachowany. Także bardzo, bardzo się z tego cieszymy. No i dodatkową właśnie atrakcją, tak jak pani redaktor wspomniała, jest jeszcze ta kawiarnia, która tutaj na parterze będzie może ubogacać też zwiedzającym czas, który będą tutaj z nami spędzać.
1: Jak będzie też wyglądało tutaj to otoczenie zewnętrzne, bo wiem, że tam na jednej stronie elewacji też posadzicie rośliny, które się będą upinać. Generalnie na pewno, jak to w ogrodzie bywa, będzie zielono.
0: No, zielono jest dookoła nas wszędzie, ale oczywiście staramy się tak zakomponować czy uporządkować tą przestrzeń, zwłaszcza od strony ekspozycyjnej, która tutaj będzie od strony zachodniej, czyli będzie prowadzić na naszą dużą łąkę, na której zwyczajowo organizowaliśmy wydarzenia i imprezy dla gości, więc tutaj też tak to nam na pewno ułatwi logistykę przeprowadzenia też takich wydarzeń. Sam teren przed wejściem do budynku no, będzie ubogacony ławkami, koszami i takimi donicami, w których będziemy sadzić rośliny, niezależnie od tego, że będą też kompozycje gruntowe, które w takich misach ziemnych przed budynkiem się znajdują. No i później będzie już nasza łąka, gdzie już też bezpośrednio będziemy starać się w jakiś sposób też umilać zwiedzającym co jakiś czas, organizując nasze zwyczajowe imprezy, do których już są zabrzanie pewnie, myślę, przyzwyczajeni.
1: Szklania miała być oddana do użytku w 2027 roku. Tutaj pan prezydent mówił, że prace są na bardziej zaawansowanym poziomie, więc może to będzie szybciej. No na wiosnę pewnie się jeszcze nie da, ale w maju zwyczajowo i tak się otwieracie dla zwiedzających.
0: Tak, 1 maja zwyczajowo, tego nie chcemy przestawiać. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, my też jesteśmy przyzwyczajeni, że 1 maja otwieramy tutaj nasz teren dla gości zwiedzających. No i chcemy funkcjonować w takim rytmie, że obiekt, który, czyli palmiarnia i kaktusiarnia, będzie obiektem całorocznym, tak jak edukacja byśmy bardzo chcieli utrzymać, tak żeby to działania edukacyjne miały możliwość toczenia się przez cały rok. Natomiast sam teren ogrodu jednak ze względów takich konserwacyjno-technologiczno-nasadzeniowo i innych raczej od maja do końca października. Oczywiście jeśli będą takie akcje, jak na przykład w tym roku organizujemy ponownie akcję karmnik, gdzie obrączkujemy taki przy karmnikach, no to wiadomo, że to będzie taka duża atrakcja i jeśli będzie taka możliwość zorganizowania czegoś ciekawego dla zwiedzających, to jak najbardziej będziemy zapraszać. Natomiast standardowo chcielibyśmy tutaj z uwagi na konserwację i też prace takie, które muszą być wykonane, to żeby ten okres spoczynku, tak jak przyroda spoczywa, tak tutaj też był jakby wyłączony ze zwiedzania.
2: Witam Państwa ponownie.

0: ponownie. Dziś chciałbym was zaprosić do całkiem zwyczajnego miasteczka, gdzie rozpoczyna się historia równie przeciętnego młodego człowieka. Dowiemy się, w jaki sposób rzecz tak zwyczajna jak podwiezienie dziewczyny zapoczątkowała łańcuch zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do tego, że jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Program Wyzwolony, produkowany przez Pacific Garden Mission w Chicago już od roku 1950, jest słuchowiskiem nadawanym najdłużej w historii radia. Audycje przedstawiające prawdziwe historie prawdziwych ludzi realizowane są w kilku wersjach językowych, emitowane w wielu krajach i słuchane przez miliony osób na całym świecie. Listy, jakie od nich otrzymujemy, świadczą o tym, że pomimo różnic językowych, kulturowych, obyczajowych, serca ludzi niewiele się różnią, a najgłębsze ludzkie potrzeby wszędzie są takie same. Dlatego wiemy, że nasza dzisiejsza historia wszędzie zostanie odebrana podobnie i dlatego warto ją opowiedzieć. Pacific Garden Mission już od roku 1877 daje nadzieję pogrążonym w rozpaczy, udziela pomocy bezradnym i okazuje miłość niekochanym. Wszyscy oni znajdują tu bezpieczne schronienie na noc, otrzymują posiłki i mogą skorzystać z pomocy medycznej i dentystycznej. Wszystko to zupełnie za darmo. Staramy się również odpowiadać na ich potrzeby duchowe. Wszystkim, którzy przekraczają próg Old Lighthouse, głosimy Bożą prawdę. Wszystkim, bez względu na rasę, płeć czy wiek, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2540 z cyklu Wyzwolony, a w nim opowiedziana na nowo prawdziwa historia Davida Allena. Istnieje wyrażenie, którego ludzie używają tak często, że jest pewnie jednym ze zwrotów najczęściej nadużywanych. Pojawia się na ogół w takich mniej więcej okolicznościach. Mówisz, że chodziłeś do szkoły ze starym Snuffim? Czy go znam? Jasne, Snuffy to przecież mój kuzyn. Stary, ale ten świat jest mały. To prawda, świat jest mały. A dzięki współczesnym technologiom staje się coraz mniejszy. Ale też z drugiej strony jest coraz bardziej zaludniony, a co za tym idzie, powstaje coraz więcej szkół. Tak więc szanse na to, że ktoś chodził do szkoły z twoim kuzynem Snuffim, stają się coraz mniejsze. Ale jeszcze z innej strony, jeśli zostaniesz specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie, na przykład specjalistą od chorób pszczół, prawdopodobnie poznasz wszystkich, którzy się tym zajmują. A jeśli działasz aktywnie w jakimś klubie czy organizacji, możesz nawiązać wiele znajomości na całym świecie, setki czy nawet tysiące z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Nadal twierdzisz, że ten świat jest mały? I masz absolutną rację. My w Pacific Garden Mission też mamy tego świadomość. Pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w taką jak nasza działalność, a jest ich naprawdę wielu, powstają nadzwyczajne sprzężenia zwrotne, które potrafią przynosić zaskakujące skutki. Na przykład, w 1933 roku dwóch mężczyzn podróżowało po stanie New Jersey. Nazywali się Harry von Bruch i Walter McDonald. Do McDonalda przyjaciele najczęściej zwracali się happy, czyli szczęśliwy.
1: To niesamowite, happy, że my dwaj tak sobie razem jedziemy. Jak to ludzie mówią, nadzwyczajny zbieg okoliczności.
2: Tak, tak, to faktycznie nadzwyczajne. Kiedy pierwszy raz trafiłeś do Old Lighthouse, Harry?
1: No, miałem niecałe 8 lat. Ale to, co zobaczyłem, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. A ty, happy? Kiedy pierwszy raz znalazłeś się w misji?
3: No, ja byłem już trochę starszy. Właściwie to poszedłem na randkę z pewną młodą pielęgniarką. Tak mi się przynajmniej wydawało. Nie miałem pojęcia, że zaprosiła mnie do misji.
1: Żartujesz? No. I co

0: końcu nie mogłem się już dłużej opierać. Któregoś wieczoru przyjąłem wspaniały Boży dar zbawienia.
1: I wtedy dałeś sobie spokój z karierą sceniczną.
0: Tak, tak. Przestałem tańczyć i śpiewać. A niedługo potem ruszyłem w świat jako kaznodzieja.
1: I tym oto prostym sposobem doszliśmy do tego, że teraz jedziemy do New Jersey.
0: Właśnie. Dwaj wychowankowie Pacific Guard Mission.
1: No popatrz, jest znak. Pleasantville, 12 mil.
0: No to drży, Pleasantville. Stowarzyszenie wychowanków Old Lighthouse właśnie przybywa.
2: Byłem jednym z tych, którzy tego dnia mieli drżeć w Pleasantville. Wychowywałem się w tym miasteczku. Jednak nie miałem pojęcia o dwóch zmierzających tu kaznodziejach. Nawet mi się nie śniło, że już niedługo zostanę włączony w łańcuch tego, co ludzie nazywają nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności, wiążący ze sobą tak wielu ludzi, którzy zetknęli się z Old Lighthouse. Gdybym wiedział, pewnie uciekłbym z miasta, ale ponieważ nie wiedziałem, cóż, zacznijmy od początku. Nazywam się David Allen. Wychowywałem się w Pleasantville, w New Jersey, zaledwie 6 mil od Atlantic City, który uchodzi za raj dla amatorów wszelkiego rodzaju przyjemności. Dorastałem w przekonaniu, że poza dobrą zabawą nic na świecie nie ma znaczenia, a moi rodzice swoim postępowaniem tylko ten pogląd umacniali. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie, ale nie należeliśmy do kręgu ludzi najbardziej w mieście poważanych. W życiu naszej rodziny miejsce Boga zajmowały imprezy i to chyba najbardziej je kształtowało. Ojciec był Żydem. Moją matkę protestantkę poznał i poślubił w Liverpoolu, w Anglii, gdzie ja się urodziłem. Niedługo potem przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mój ojciec został przedsiębiorcą. Przed ukończeniem 12 roku życia tylko raz byłem z ojcem w synagodze i zaledwie kilka razy z matką w kościele. Ani jedno, ani drugie nie wywarło na mnie większego wrażenia, podobnie jak nie miało wpływu na ich życie. Tym niemniej od czasu do czasu dyskutowali o tym, że powinienem otrzymać jakieś religijne wychowanie. Bardzo mnie to dziwiło.
0: Napiłbym się, Florence. To był długi dzień.
3: Za chwilę będzie obiad. Chociaż właściwie ja też wypiłabym kieliszek.
0: Florence, tak sobie myślę. David powinien wynieść z domu jakieś religijne wychowanie. Powinnaś zabrać go do kościoła.
3: Strasznie dawno już tam nie byłam, a poza tym... Nie uważasz, że byłoby dobrze, gdyby poznał swoje żydowskie korzenie?
0: Czy ty zawsze musisz się ze mną kłócić?
3: Louis, nigdy nie kwestionowałam twojej decyzji. Rzuciłam mój dom, żeby pojechać z tobą do Ameryki. I nawet nie narzekam, że tyle czasu spędzasz w pracy albo na bankietach ze swoimi klientami.
0: Robię to dla rodziny, Florence. Chciałbym, żeby David miał lepsze życie niż sam miałem.
3: Louis, fabryka porcelany w Liverpoolu to był bardzo dochodowy interes i bylibyśmy blisko przyjaciół i rodziny.
0: A tu w Ameryce mogliśmy zacząć wszystko od początku. Mamy nowych przyjaciół i nową firmę. To jest lepsze miejsce dla naszych dzieci. A poza tym nie chciałbym, żeby miały kontakt z moim ojcem. Sporo przez niego wycierpiałem. Dlatego uciekłem z Rosji, chociaż miałem dopiero 15 lat.
3: Louis, w Liverpoolu nigdy by cię nie znalazł.
0: Chciałbym zapomnieć całą tę moją przeszłość, Florence. Nie chcę o tym więcej rozmawiać.
2: Oboje moi rodzice byli bardzo pobłażliwi. Nie narzucali mi żadnej dyscypliny. Mogłem robić, co chciałem, co przekładało się na to, że wśród rówieśników, zarówno w szkole, jak i w sąsiedztwie, byłem bardzo lubiany, a nawet w pewien sposób popularny. W dziewczynach mogłem przebierać i chętnie z tego korzystałem.
4: No i co, David? Z kim w końcu idziesz na tę imprezę? Która będzie miała to szczęście?
2: Jakoś nie umiem się zdecydować. Chyba będę musiał zrobić losowanie.
4: Każdy facet chciałby mieć twoje problemy.
2: Co, poważnie? Wiesz, muszę coś zjeść. O, stoisko monopolowe. Zobaczymy, co mają dobrego.
4: Ty daj spokój, David. Możemy mieć kłopoty. Co? Wszyscy w mieście już wiedzą, że ty nigdy nic nie kupujesz. A zawsze z czymś wychodzisz.
2: No to jest taka specjalna inwestycja we mnie. Płacą mi za to, że zatrzymuję się przy ich stoisku.
4: Dokładnie tak. Oni czują chyba tak samo.
2: Wiesz, wezmę parę cukierków do domu.
5: David Allen, ty złodzieju!

0: Wydaje ci się,
1: co?
0: Że jesteś kimś wyjątkowym?
1: Co?
0: A ty jesteś zwyczajnym, żałosnym złodziejem.
1: W akademiku nadal prowadziłem zabawowe, beztroskie życie, ale na drugim roku poczułem się tym znużony. Miałem dość nieustannych imprez, dziewczyn.

akademiku nadal prowadziłem zabawowe, beztroskie życie, ale na drugim roku poczułem się tym znużony. Miałem dość nieustannych imprez, dziewczyn.

0: Jednego byłem pewny, że zaprzepaszczę je, jeśli nadal będę postępował tak jak dotychczas. Kiedy po drugim roku przyjechałem do domu, próbowałem porozmawiać o tym z ojcem. Tato, muszę coś zrobić ze swoim życiem.
1: No, pewnie. Możesz pracować w naszym sklepie obuwniczym. A jak nie chcesz, to kupię ci jakiś inny sklep.
0: Wiesz, ja myślałem o stacji benzynowej. Na przykład o tej przy głównej drodze do Atlantic City.
1: To powinna być dobra lokalizacja. Przyjrzę się temu i sprawdzę, czy byłaby na sprzedaż.

0: Cześć, Dave.
1: Ile galonów, Ben?
2: No, pełna.
1: Płacisz gotówką?
2: Płacę? Gotówką? Co z ciebie za kumpel?
1: Wiesz, mówią na mnie, Allen, płacisz i jedziesz.
2: To wlej mi 3 galony. Masz chęć rzucić okiem?
1: To chyba po francusku, co?
2: Dokładnie. Jeden mój znajomy przeszpuglował to z Paryża. Celnicy się nie połapali.
1: No w takim razie to nie dla mnie. Nie znam języka.
2: Oj, odwróć stronę, stary. No, odwróć.
1: Po co?
2: Obrazki, chłopia, obrazki. No i jak? Dalej czegoś nie rozumiesz?
1: No nie. Wiesz, to jest język międzynarodowy.
2: No to sobie schowaj, a teraz lej tę benzynę.
1: Dobra.
2: Słuchaj, może byś mi dolał ze 2 gratis, co? Zapłacę za 3, a ty mi dajesz 5, więc ja też ci coś dałem.
1: Nie? Mogę zatrzymać ten świerszczyk? Nie?
2: Ale tylko do wieczora. Wybierasz się dzisiaj z nami, co?
1: Pewnie.
2: No to go przynieś, chcę też pokazać innym.
1: Dobra. O jest! Nalałem ci 6 galonów.
2: No to świetnie, dzięki za prezent, stary. Przyjmuję go z przyjemnością.
0: W wieku 22 lat byłem względnie prosperującym biznesmenem. Nadal odnosiłem też sukcesy rozrywkowo-towarzyskie. Moje myśli rzadko wykraczały poza kolejną imprezę. Chciałem być wszędzie tam, gdzie coś się działo i zwykle byłem. I wokół tego kręciło się całe moje życie. Aż do chwili, w której zaproponowałem pewnej dziewczynie, że podwiozę ją do pracy. Od tego wszystko się zaczęło. Jeździłem wtedy takim sportowym coupé model A. Cześć, Doty. Po co się męczyć na nogach, skoro można podjechać?
3: Spróbuj z kim innym, mnie chyba nie podrobi. Oho, przecież to David Allen.
0: No pewnie. Chyba nie myślisz, że podrywałbym obcą dziewczynę.
3: A z tego, co do mnie dociera, to...
0: A co do ciebie dociera, co?
3: Nieważne.
0: Daj spokój, siadaj. Gdzie idziesz?
3: Do pracy, Taylor Packing. A ty gdzie jedziesz?
0: Do mojej stacji benzynowej. No popatrz. Nie widziałem cię, odkąd skończyłem szkołę, kawał czasu. Ale pamiętam, nie zawsze byłaś dla mnie miła.
3: No nie zasługiwałeś. Byłeś strasznie zarozumiały. Ja byłam w pierwszej klasie, a ty w ostatniej.
0: Wtedy to wydawało się jak jakaś przepaść. A teraz nie widać żadnej różnicy. Zabawne. Może powinniśmy spotykać się częściej, co?
3: Może lepiej nie.
0: O co ci chodzi? Coś ze mną nie tak?
3: Nie, no skąd? Na pewno jesteś świetnym facetem, ale chyba jednak nie dla mnie.
0: O, to ciekawe. A możesz mi powiedzieć dlaczego?
3: Bo jesteś poganinem.
0: Kim?
3: Poganinem, mówię przecież.
0: No popatrz na mnie, czy ja wyglądam jak jakiś dzikus z nieodkrytej wyspy?
3: Nie.
0: Należę do najwyżej rozwiniętej jednej z najwspanialszych cywilizacji, jakie kiedykolwiek istniały na świecie. Jestem inteligentnym, młodym biznesmenem, z całkiem dobrymi wynikami. Ukończyłem 2 lata koledżu i jeszcze długo można by tak wymieniać. A ty nazywasz mnie poganinem. Dlaczego?
3: Bo to prawda, Dave.
0: Prawda? Że jestem poganinem?
3: Tak. Twój wygląd, twój język, to jak żyjesz... Wszystko pokazuje, że Bóg wcale cię nie obchodzi. Równie dobrze mogłoby go nie być.
0: Co ci właściwie chodzi?
3: Możliwe, jakbyś nie wiedział, skąd się wziąłeś. Dlaczego tu jesteś, ani dokąd zmierzasz, jakby wczoraj nic się nie wydarzyło i nie miało być żadnego jutra. Żyjesz, jakbyś był dobrze wyszkolonym zwierzęciem.
0: Co?
3: Naprawdę. Żyjesz, jakbyś wcale nie został stworzony. Żyjesz, jakbyś... Jakbyś po prostu się przytrafił.

0: Tu jest Taylor Packing.
1: Dzięki za podwiezienie.
0: Nie ma za co.
1: Dave, jeśli poczułeś się urażony, to przepraszam, nie chciałam. Myślę, że...
0: Nie interesuje mnie, co myślisz. Cześć. Byłem wściekły. Przez chwilę. A po chwili, kiedy trochę o tym pomyślałem, ogarnął mnie niepokój. Zacząłem pytać samego siebie, skąd przyszedłem, dokąd zmierzam, dlaczego tu jestem. Wszelkie wątpliwości zagłuszałem, uciekając w pracę i ostre imprezy z przyjaciółmi. Przez kilka tygodni bezskutecznie próbowałem znaleźć odpowiedzi na moje pytania i czułem się zagubiony jak nigdy wcześniej. W końcu kompletnie skołowany, chowając głęboko swoją dumę, wybrałem się do Dottie.
1: O, David Allen! Co ty tutaj robisz?
0: Czy facet może odwiedzić dziewczynę bez odpowiadania na setki do Dottie?
1: O, David Allen! Co ty tutaj robisz?
0: Czy facet może odwiedzić dziewczynę bez odpowiadania na setki?

0: Nie przejmuj się pogryzaniem. Przyszedłem, żeby cię o coś zapytać.
1: W porządku, usiądź. Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś miał jakiś problem.
0: No, wiesz, jakoś do dzisiaj nie mogę się pozbierać po tym, co mi wtedy powiedziałaś.
1: A tak? A co ja powiedziałam?
0: No, że jestem poganinem.
1: Naprawdę? Mogło tak być.
0: Na pewno tak było. I chciałbym się dowiedzieć o tym czegoś więcej. Dlaczego jestem poganinem? O ile rzeczywiście nim jestem, a jeśli tak, to co powinienem z tym zrobić?
1: David, ja nie wiem, czy będę ci umiała to wszystko wyjaśnić.
0: To pięknie. Najpierw kogoś zbluzgać, namieszać, a potem go z tym zostawić, tak?
1: Ale mogę zabrać cię gdzieś, gdzie dowiesz się więcej na ten temat.
0: Ach tak? Kiedy?
1: No, może w czwartek wieczorem?
0: Czemu nie? O której przyjechać po ciebie?
1: Może być o 7?
0: Będę. To co, jesteśmy umówieni, tak? W czwartek wieczorem od świętni ubrany dokładnie o 19 zapukałem do domu Dottie. Była gotowa i czekała na mnie, tyle że wszystko wyglądało inaczej niż się spodziewałem.
1: Jaki jesteś punktualny, to świetnie.
0: Staram się. Nie lubię się spóźniać. No to powóz czeka.
1: Nie pojedziemy twoim samochodem. Możesz go tutaj zostawić.
0: Jak to?
1: Zabierzemy się z mamą i tatą.
0: Pojedziemy razem z twoimi... O rany.
1: Masz coś przeciw temu?
0: No nie, skąd? Zawsze na randki chodzę z dziewczyną i rodzicami, tak. Pojechaliśmy do Atlantic City. Dottie usiadła z przodu obok ojca, więc ja musiałem ulokować się z tyłu z jej mamą. Miałem wrażenie, że mój język nieco ich krępuje, więc w miarę jak zbliżaliśmy się do celu, stawałem się coraz bardziej milczący. Kiedy ojciec Dottie zaparkował i wysiedliśmy, już pomyślałem, że będę mógł błysnąć. Staliśmy przed jakimś kościołem, na którego frontonie wisiał olbrzymi baner Festyn ewangelizacyjny von Brucha. Co prawda nie wiedziałem, co znaczy ewangelizacyjny, ale słowo festyn znałem całkiem dobrze. No a skoro tak, postanowiłem pokazać im wszystkim, jak można się naprawdę dobrze zabawić. No, w takim razie ja funduję. Idę po bilety.
1: David, tu nie ma żadnych biletów. Wstęp jest bezpłatny.
0: Bezpłatny?
1: Oczywiście.
0: Ciekawe. Nie boją się, że przylezie mnóstwo jakiejś hołoty?
1: Wprost przeciwnie.
0: Nie rozumiem.
1: Im właśnie o to chodzi, żeby przylazło mnóstwo hołoty.
0: Czemu mi nie powiedziałaś, że jedziemy na imprezę do slumsów? Kiedy weszliśmy do środka, wszystko już się zaczęło. Kościół był pełen ludzi, ledwie znaleźliśmy miejsce w ostatnim rzędzie. Z przodu stał jakiś facet i prowadził tłum w entuzjastycznym śpiewie. Wyglądało to bardzo zabawnie. Nie można było mieć wątpliwości, że to, co robił, sprawiało mu wielką przyjemność. Był bardzo sugestywny, poruszał się jak zawodowy tancerz, no i potrafił śpiewać. Muzyka była świetna i zaczęło mi się nawet podobać. A potem inny facet, który nazywał się von Bruch, zaczął mówić. I mówił tak, że chociaż w całym moim życiu byłem w kościele zaledwie parę razy, wszystko rozumiałem. I tym bardziej wcale mi się to nie podobało.
2: Są tacy, którzy mówią, że coś takiego jak grzech nie istnieje. Chyba żyją z zamkniętymi oczami. Czy nie widzą, jak wszędzie dookoła ludzie wypierają się Boga, kpią z Boga, ignorują Boga? Nie widzą, jak jedni oszukują drugich w interesach? Jak kłamią? Nie widzą zdrad małżeńskich i powszechnego zepsucia? Nie widzą ludzi oddanych swojemu egoizmowi, których zżera złość, chciwość i pożądliwość, wyzwalając w nich okrucieństwo? A co najważniejsze, czy nie rozpoznają niektórych z tych rzeczy, a może nawet i wszystkich w sobie samych?
0: On mówił o mnie. Nie miałem...

0: co do tego żadnych wątpliwości. Poczułem się okrutnie, podstępnie wrobiony. Dottie musiała mu wcześniej wszystko o mnie opowiedzieć. A teraz on tam stał i ogłaszał całemu światu wszystko, co wiedział na mój temat. Wszystkie moje paskudne zachowania, nawyki, a nawet myśli, którymi nigdy z nikim się nie dzieliłem.
1: Powiedzcie mi, zakładając, że żałujecie za wszystkie swoje grzechy, czy możecie sami cokolwiek z tym zrobić? Możecie cofnąć czas i wymazać krzywdy, które wyrządziliście innym? Możecie z powrotem posklejać swoją rodzinę, którą rozbiliście nieodpowiedzialnym, egoistycznym postępowaniem? Zwrócić pieniądze i naprawić straty obcemu człowiekowi, którego oszukaliście w interesach?
0: Miał rację. Najpewniej nie byłbym w stanie naprawić szkód, jakie wyrządziłem w przeszłości. Nie potrafiłbym wymazać wszystkich skutków mojej podłości, nie mówiąc o niej samej. Jeśli Bóg jest prawy i sprawiedliwy, moim najbardziej uzasadnionym przeznaczeniem było piekło.
1: Mówisz więc, jestem grzesznikiem. Dopuściłem się strasznych rzeczy i nie ma już dla mnie nadziei. Przyjacielu, Bóg kocha grzeszników. W Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 16, Jezus mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A w Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 12, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Jeszcze w wierszu 13, nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeśli nie jesteś grzesznikiem, to nie ma dla ciebie nadziei, bo Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić kogo? Grzeszników. Więc głowa do góry. Bóg uczynił dla ciebie, grzeszniku, rzecz niebywałą i niesamowitą. Złożył za ciebie w ofierze, zamiast ciebie, swojego jedynego syna, żebyś ty mógł uniknąć kary za swoje grzechy, jaka ci się sprawiedliwie należy. Ktokolwiek wezwie imienia Bożego, zbawiony będzie. Bóg po prostu zaprasza, wiedząc, że jesteś grzesznikiem. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
0: Potem spytał, czy jest w kościele ktoś, kto chciałby podejść do niego i modlić się o zbawienie. Ale ja nie ruszyłem się z miejsca. Nie chciałem za bardzo rzucać się w oczy. I wtedy czyjaś ręka dotknęła mojego ramienia. Odwróciłem głowę i zobaczyłem tego człowieka, który prowadził śpiew. To był Happy McDonald.
2: Synu, nie chciałbyś zostać zbawionym dziś?

0: Odwróciłem głowę i zobaczyłem tego człowieka, który prowadził śpiew. To był Happy McDonald.
1: Synu, nie chciałbyś zostać zbawionym dziś

0: żeby wysłuchać do końca tej historii.
1: A w sobotę możecie już nie być wśród żywych. Poczekaj chwilkę. Młoda damo, czy pani jest chrześcijanką?
2: Tak, proszę pana.
1: Chwała Bogu. W takim razie może podeszłabyś do przodu razem z tym młodym człowiekiem?
2: Mogę to zrobić.
1: No, to na co czekamy?
0: Całą trójką pomaszerowaliśmy naprzód, jedno obok drugiego. Potem uklękliśmy obok siebie, a ja, wypełniony świadomością grzechu, modliłem się. Panie Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, i zbaw mnie w imię Jezusa. I on to zrobił. Happy Mac cały dzień spędził ze mną i Doty. Pokazał mi w Piśmie Świętym, co Bóg miał do powiedzenia w odpowiedzi na wszystkie pytania, które tak rozpaczliwie sobie stawiałem. A Doty wraz z 50 innymi, którzy wyznali wiarę w Chrystusa, uzyskała pewność swojego zbawienia. Późnym wieczorem, kiedy dotarłem do domu, musiałem powiedzieć moim rodzicom o tym, co się wydarzyło.
2: O, co dzisiaj tak wcześnie, Dave?
0: Albo muszę wam powiedzieć coś ważnego.
2: Co znowu zbroiłeś?
0: Zbroiłem? No nie wiem. Mamo, przed chwilą przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela.
3: Nie przejmuj się, Dave, to nie potrwa długo. Mnie też próbowali kiedyś nawrócić. Szybko ci przejdzie, zobaczysz.
4: Dave, to wspaniale, nie masz pojęcia, jak się cieszę.
0: Wydaje mi się, że mama płakała chyba głównie z powodu ulgi, że nie wpadłem w jakieś poważne kłopoty. Tak czy owak, wieczorem 3 grudnia 1933 roku zostałem zbawiony. Przestałem przeklinać. Powoli zaczęły się też zmieniać wszystkie inne moje dawne zwyczaje. Później oboje z Doty poszliśmy do szkoły biblijnej, a 5 lat po moim nawróceniu wzięliśmy ślub. Jakiś czas potem również moja siostra i rodzice wyznali swoją wiarę w Chrystusa. W Chrystusie odnalazłem Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. On daje nam bezcenny dar życia wiecznego, a w zamian chce jedynie, abyśmy w Niego uwierzyli. Należę do Chrystusa, a On uwalnia mnie od dawnych lęków, zachowań, nawyków, od wszystkiego, co było moim zniewoleniem. W zamian mam nowe życie w Nim.

programie numer 2540 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Davida Allena. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10, telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street w Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 1462.

0: News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie zorganizowane przez żywieckich miłośników architektury Żywieckie Dni Otwartych Drzwi i spotkanie z Jakubem Jastrzębskim, który na secesji zna się jak mało kto. Materiał przygotowała dla Was Katarzyna Graboń.
0: SK Południe.
2: To jest naszym prelegentem, czyli Jakub Jastrzębski. Przywitajcie go gorącymi paskami. Jest z nami również druga połowa Igraszek z czasem, czyli Małgorzata Korpalska. Również chciałem Państwu powiedzieć, że tak naprawdę również bez naszych gości podejrzewam, że nie byłoby naszej strony Detal Żywiecki, ponieważ wydaje mi się, że w podobnym okresie i robicie to dalej, natomiast bez tej iskry, którą uruchomiliście, to znaczy bez Detalu Krakowskiego, czyli Waszej grupy, myślę, że nie wpadłbym na pomysł, że można coś takiego zrobić również w Żywcu. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Okazało się, że również tutaj się to sprawdza i że już od kilku lat działamy wspólnie. Natomiast tak, największą inspiracją na pewno Igraszki z czasem tutaj dla mnie przynajmniej były. I bardzo się cieszę, że w końcu Igraszki z czasem goszczą u nas w Żywcu. Nie wiem, czy chcę jeszcze coś w tym momencie mówić, bo tylko bym tutaj Wam przeszkadzał, a najważniejsze informacje przekaże Wam dzisiaj Jakub Jastrzębski. Więc witam Was wszystkich, którzy jesteście tutaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego dnia. Także oddaję już głos Kubie. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie Żywieckich Dni Otwartych Drzwi, które dzisiaj się nazywa Igraszki na Żywca, nie bez powodu, czyli o secesji w architekturze Żywca na tle Galicji. Powodzenia!
3: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No już nie muszę się przedstawiać, bo Maciek to zrobił. To spotkanie pokazuje nam bardzo mocno, że to, co zaczęliśmy robić nieco ponad 6 lat temu, ma sens, bo jeżeli inspirujemy kolejne miasta do tego, żeby zajmowały się swoim detalem, to znaczy, że pojawiliśmy się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Natomiast tutaj od razu muszę powiedzieć, że ja owszem będę opowiadał o secesji, ale nie mógłbym opowiedzieć o secesji żywieckiej bez Maćka, od którego dostałem masę materiałów, bo nie mogę powiedzieć, że jestem pierwszy raz w Żywcu, ponieważ na noc wyjechaliśmy z Żywca, więc jesteśmy w nim drugi raz dzisiaj. Ale jest to miasto, które my sami dopiero zaczniemy odkrywać. Natomiast jak uda mi się pokazać, są tu pewne rzeczy, które... To nie chodzi o to, że one nie są wyjątkowe dla Żywca, ale będziemy mogli bardzo podobne tendencje zobaczyć także w innych miastach dawnej Galicji i o tym będę się starał opowiedzieć. Ale, siostro, pierwszy slajd. Przede wszystkim jest nam szalenie miło mówić o secesji w tak pięknym, secesyjnym wnętrzu. Wnętrzu, które ze względu na ten neon wymaga od nas mówienia prawdy. Więc nie będzie żadnych kłamstw tutaj dzisiaj. Natomiast, żeby od razu nas wrzucić na tory tego, czym to wszystko jest, bardzo podobny detal do tego, który znajduje się w płycinie nad drzwiami wejściowymi do kamienicy, w której się znajdujemy, musimy znaleźć w Krakowie. To jest akurat jedna z kamienic zaprojektowanych przez Henryka Lamensdorfa, znajdująca się przy ulicy Bernardyńskiej, to jest pod Dwójką.

Ta jest troszeczkę późniejsza. Kamienica, w której jesteśmy, jest 1907 roku. Ta krakowska to jest 1911-1912 rok. Ale to nie jest tak, że Lammensdorf przyjechał tutaj do Żywca, zobaczył prawdę i postanowił, że w Krakowie też chce zrobić coś takiego. Raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której gdzieś, najprawdopodobniej w prasie, pojawił się taki rysunek z medalionem owalnym, który jest otoczony liśćmi i no, możemy te kulki próbować interpretować jako makówki. Tutaj w wersji krakowskiej są to ewidentnie maki. Gdzieś taki wzorzec się pojawił i on został po prostu równocześnie, niezależnie od siebie, w dwóch różnych miastach odtworzony i wykorzystany jako dekoracja kamienic. Nawet nie tylko dwóch, ale to będzie troszeczkę później. One się oczywiście, jeszcze na moment, one oczywiście się będą różniły, ale mamy dokładnie tą samą kompozycję, mamy tą samą roślinę jako element dekoracyjny, co też pokazuje, że inspiracje mogą być przekute w bardzo różne rzeczy. I teraz możesz pokazać Wielki Pałac. Musimy na chwilę opuścić Galicję i przenieść się do Królestwa Polskiego, bo ten budynek akurat jest świetny do wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest secesja i skąd ona się bierze. Ponieważ secesja przede wszystkim bierze się z pewnego zmęczenia historyzmem. Historyzmem, czyli stylem w sztuce, bardzo wyraźnym w architekturze oraz w meblarstwie, w którym wykorzystuje się wszystko to, co już było od starożytności i stara się to wykorzystać do architektury współczesnej, późno XIX czy wczesno XX-wiecznej. No ale ileż razy możemy się bawić w neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neobarok, etc., etc. I tutaj pojawia się Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi. To jest budynek, który jest rozbudowywany przez wiele lat, przez kolejne skrzydła powstawały. Natomiast ponieważ on jest bardzo niespójny stylistycznie, pojawiła się w Łodzi anegdota, która mówi o tym, że jak architekt przyszedł, Hilary Majewski przyszedł do Izraela Poznańskiego i go zapytał, w jakim stylu pan chce mieć pałac, ten odpowiedział, stać mnie na wszystkie. Co powoduje, że mamy część neorenesansową, neobarokową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to powodowało, że zaczęło się poszukiwanie czegoś nowego. Ludzie nie chcieli budować sobie domu w stylu sprzed iluś set lat. Chcieli, żeby ten dom, który oni budują, pokazywał, że on powstaje w ich epoce. I oczywiście były takie pomysły już wcześniej. I mamy coś, co ma okropną niemiecką nazwę, czyli Rundbogenstil, po polsku nazywany stylem arkadowym. Część starego zamku, część elewacji, to jest właśnie ta, gdzie dochodzi od bramy Franciszka Pieczki do wieży. Tam właśnie elewacja jest rundbogenstilowa, czyli w stylu arkadowym. To jest styl, który powstaje na początku XIX wieku jako kompilacja. Kompilacja elementów romańskich, elementów pochodzących z neorenesansu florenckiego, przede wszystkim te arkady z pałaców florenckich są tutaj wykorzystane. I do tego jest jeszcze szczypta architektury bizantyjskiej. To się niespecjalnie przyjęło generalnie w architekturze. Mamy dwa rodzaje obiektów, które były bardzo chętnie robione w tym stylu. To były wczesne dworce kolejowe, z których niewiele się już dzisiaj zachowało, bo większość została przebudowana na przełomie XIX i XX wieku, a mówimy o tych pierwszych dworcach lat 40. 50. XIX wieku. Oraz drugą kategorią są synagogi. Mamy zdjęcie synagogi berlińskiej, nieistniejącej, rysunek synagogi w Karlsruhe w Niemczech. Generalnie Niemcy i Austria to są miejsca, gdzie te style są bardzo popularne, właśnie jeżeli chodzi o synagogi. I stąd też w pewnym momencie zaczęło się utożsamianie, że jeżeli widzimy budynek z takimi oknami zamkniętymi łukiem pełnym, czyli łukiem tego typu, to bardzo często zaczynamy podejrzewać, a jest to stary budynek wolno stojący, to że podejrzewam, że a to może być synagoga. Tylko właśnie jest to wynikiem tego, że był to styl bardzo popularny dla synagog i zaczął być z nim utożsamiany. Natomiast to jest ślepa ścieżka w architekturze. Natomiast pojawia się w pewnym momencie ten pan, Henry van de Velde.

który był odrobinę szalony i stwierdził, że on potrzebuje stworzyć coś nowego. Nie tworzy w próżni, bo tak naprawdę to, co będzie Henry van der Velde robił, wywodzi się, czy jest inspirowane angielskim ruchem Arts and Crafts, ale pod wpływem różnych innych pomysłów van der Velde zaczyna projektować. I tu będzie mieć... co van der Velde projektuje? Van der Velde zaczyna projektować domy i kamienice. To jest rzecz pierwsza. Będzie kolejny slajd. Projektuje również suknię dla swojej żony. To akurat jest jedna z jego kamienic. Budynek, ten pierwszy jego dom, nie jest aż tak charakterystyczny dla stylu, więc go nie pokazuje, ale on w tym domu własnym zaprojektował wszystko, bo zaprojektował suknię dla żony. Następny slajd. Zaprojektował do niego meble. Jeszcze mamy jeden, a zaprojektował nawet makaty, które tam w środku są. Sztućce, wszystko. Co było w tym domu, zostało zaprojektowane przez Henry'ego van der Velde i wszystko było zaprojektowane w nowym stylu. Stylu, który różnił się od historyzmu znacznie przez wielką ilość obłości, którą nie był, była wprowadzona. Też troszeczkę innego zestawienia materiałów. Bardzo dużo w wypadku secesji belgijskiej to będą kamienice licowane taką jasną cegłą, co też w pewnym sensie przechodzi w niektórych projektach również gdzieś na wschód, w tym na wschód do Galicji. Natomiast pojawia się nowy styl, ponieważ jest nowym stylem, zostaje nazwany Art Nouveau, czyli nowa sztuka, co my nazywamy secesją. I tutaj rodzi się pierwszy problem z tym, czym tak naprawdę secesja jest. Ponieważ secesja to nie jest tak naprawdę jeden styl w architekturze, tylko to jest horyzont nowych pomysłów na sztukę. Pojawił się Henry van der Velde i zrobił coś innego i nagle inni ludzie zobaczyli, że oni nie muszą powtarzać schematów historyzmu, że oni mogą zacząć tworzyć coś nowego, coś, czego do tej pory nigdy nie było. W związku z czym będziemy mieli bardzo różne odmiany secesji. I będziemy mieć oczywiście secesję brukselską, L'Art Nouveau brukselskie, z tymi pięknymi, płynnymi liściami, liniami i bardzo dużą inspiracją naturą, ale też bardzo często przekuwaną w elementy metalowe. To jest wnętrze hotelu Tassel, projektu Wiktora Horty, czyli drugiego takiego szalenie ważnego projektanta belgijskiego. Możemy mieć secesję francuską, to jest taka najbardziej znana brama zaprojektowana przez Hectora Guimarda. To jest ten sam człowiek, który projektuje wejścia do paryskiego metra. Francuska secesja jest inna, ona jest dużo bardziej mięsista w stosunku do tej belgijskiej i ona jest bardzo mocno oparta o elementy francuskiego rokoka. To nie jest do końca tak, że secesja całkiem zrywa z historyzmem, ona sobie z niego wybiera te elementy, które jej pasują i przekuwa je w coś zupełnie nowego. Ale możemy mieć też coś zupełnie innego. Tutaj przyznaję, że niestety nie wiem, kto jest projektantem tego budynku, to jest Monachium. Możemy mieć secesję niemiecką, czyli tak naprawdę Jugendstil, styl młodości. I on będzie jeszcze inny niż to, co mamy na zachodzie Europy, tym jeszcze dalszym zachodzie Europy. Też tutaj czasem będą wychodziły jakieś rzeczy pochodzące jeszcze z niemieckiego baroku, ale też będą takie bardzo, bardzo szczegóły. Natomiast ten styl niemiecki jest inny, ale warto o nim wspomnieć przed spacerem z powodu jednej kamienicy, którą będziemy mijać. I możemy mieć secesję wiedeńską. Secesja wiedeńska nazywa się secesją, dlatego że kilku artystów stwierdziło, że oni się już nie chcą bawić z akademikami i z tym tradycyjnym malarstwem i oni dokonają secesji od akademii i od tego czynu powstała nazwa ruchu artystycznego. Ruch artystyczny buduje sobie galerię, czyli budynek secesji wiedeńskiej projektu Józefa Marii Olbrichta i to jest jeszcze inny styl. Secesja wiedeńska będzie silnie zgeometryzowana. Tutaj, o ile tu mamy horror vacui, o tyle tu będziemy mieć amor vacui. Francuskie i belgijskie budynki będą po prostu zachlastane detalem w każdym możliwym miejscu, a w secesji wiedeńskiej to będzie dużo bardziej oszczędne. One

bardzo często te detale będą zamknięte w ramy geometryczne i owszem, rośliny się będą pojawiały, ale pozamykane w kwadratach, prostokątach lub koło. To są tak naprawdę cztery różne style architektoniczne, ale my je wrzucamy do jednego wielkiego worka pod tytułem secesja. To też będzie oczywiście powodowało całą masę komplikacji, o które przynajmniej częściowo będę się starał Wam jakoś wyjaśnić. Zlecimy z następnym slajdem. Tutaj też o jednej rzeczy sobie musimy bardzo ważnej powiedzieć. Secesja jako sztuka jest sztuką dekoracyjną przede wszystkim. Co oznacza, że kiedy secesja nam się pojawi w architekturze i pojawi się w architekturze żywca również, nie będzie do końca oznaczało, że będziemy mieć architekturę secesyjną. I tu możesz od razu puścić następny slajd. I jeszcze jeden. To jest takie bardzo ważne pytanie, czy mówimy o architekturze secesyjnej, czy o secesji w architekturze. Architektura secesyjna jest jakby przez historyków sztuki już zostało ściśle określone, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli budynek tak określić. Jednym z nich jest asymetria i na przykład kamieniczka, w której teraz jesteśmy, jest asymetryczna, ale bardzo dużo budynków, które zobaczymy na spacerze, będzie symetryczne. I teraz, czy to jest budynek secesyjny w związku z tym, ponieważ mamy tutaj lekką asymetrię, bo mamy oś odsuniętą. No, jak się przekonamy w ciągu dzisiejszego dnia, to ta asymetryczność bierze się z czegoś zupełnie innego niż styl dekoracji tego budynku. I o czym musimy pamiętać, to fakt, że tak naprawdę cały czas mamy do czynienia z architekturą XIX-wieczną, z architekturą doby historyzmu, pod względem tego, jak te budynki są zaprojektowane w środku i im się tylko zmieniła, co jak się pięknie określa, sukienka architektoniczna. Po prostu w miejsce detalu historyzującego pojawił się detal secesyjny. Natomiast to jest tylko warstwa dekoracyjna. W związku z czym w większości wypadków będziemy mieć do czynienia z secesją w architekturze, a nie z architekturą secesyjną. Co jest śmieszne, no pokazywałem Wam przed momentem gmach secesji wiedeńskiej, on bardziej symetryczny nie może być. A jednocześnie jest to jak najbardziej jedna z ikon secesji. Sporo zresztą tej architektury wiedeńskiej, kamienic na przykład projektowanych przez Otto Wagnera, one są symetryczne. I nie przeszkadza to jednak w tym, żeby dostrzec secesję w tej architekturze. Swoją drogą szczerze polecam książkę Stefana Cugi Macena Art Nouveau, wydana przez Arkady w 1986 roku. To jest książeczka tej wielkości, ale warto ją sobie zakupić za te 5,25 na Tezeuszu albo coś tego typu. Bo to, mimo że jest to dosyć stara książka, bo ona jest opracowana w latach 50. XX wieku, to jest jedną z lepszych książek na temat secesji, jakie możemy znaleźć, takich ujęć syntetycznych. I tam też właśnie Madsen bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego mówimy, raczej powinniśmy mówić o secesji w architekturze niż o architekturze secesyjnej. A skoro o książkach mowa, to co my tak naprawdę wiemy na temat architektury secesyjnej w Galicji czy w poszczególnych miastach Galicji? Tutaj sprawa jest trochę biedna tak naprawdę. Oczywiście będziemy mieć książki takie ogólne, które gdzieś poruszają również mówiące o secesji w Polsce, w których będzie trochę mowy o architekturze, gdzieś tam miasta galicyjskie się pojawią. Różne nowe książki wychodzą, natomiast secesji Walisa z 1978 roku nic na razie nie przebija merytorycznie. Także jeżeli lubicie, żeby były kolorowe, ładne obrazki, to tak można sięgnąć po coś nowszego, natomiast jeżeli ktoś chce się jednak merytorycznie i trochę bardziej wgryźć w ten styl, to Walis znowu kwoty śmieszne, jeżeli chodzi, bo ta książka jest cały czas dostępna w drugim obiegu, w związku z czym nie ma problemu. Mamy jedną książkę, która jest o architekturze secesyjnej w Galicji, Macieja i Bartłomieja Gutowskich. Książka z jednej strony dobrze, że jest, z drugiej strony ja mam z nią bardzo duży problem. Myślę, że jak się przejdziemy tym spacerem, to też będziemy mieć z nią tak już grupowo problem, bo ta książka mówi, że w żywcu jest tylko 9 secesyjnych obiektów. A już z tego, co mi Maciek wysłał, wychodzi, że jest więcej. Wczoraj trochę po żywcu pochodziliśmy, to już znaleźliśmy ich trochę. W związku z czym, no,
nie przyłożyli się panowie chyba trochę do przygotowania tej książki. Ja, zajmując się przede wszystkim Krakowem, no też mam pewne wątpliwości co do tego, jak jest tam opisany Kraków. Jest po prostu zdanie, że w Żywcu znajduje się tylko 9 obiektów secesyjnych i potem na końcu jest tabelka, gdzie są wymienione, jakie to są obiekty. Znaczy o Żywcu to tam może są w trzech zdaniach tak naprawdę jest tam niestety tylko wspomniane, ale z drugiej strony o Bielsku Białej, w której tych obiektów jest wyraźnie więcej, to też nie napisali dużo więcej. To też trzeba przyznać. Jest książka o secesji w architekturze Przemyśla Bartłomieja Gutowskiego, to jest w sumie jego magisterka. To już jest na lepszym poziomie opracowanie. Mamy dwie książki dotyczące Lwowa, starszą Jurija Bryliowa i troszeczkę nowszą Żany Komar i Joanny Bohdanowskiej. I jest jeszcze taki dziwny twór, to nie jest książka, to jest broszurka Secesja w architekturze Podgórza. To jest tak naprawdę wydrukowana wystawa planszowa, którą popełniłem bodajże 3 lata temu dla Centrum Kultury Podgórza. Podgórze jest dzisiaj dzielnicą Krakowa, natomiast do 1915 roku było to osobne miasto ze swoim trochę osobnym środowiskiem budowlanym. Więc to jest to, jeżeli ktoś chciałby tak pójść do biblioteki, żeby się czegoś dowiedzieć albo sobie kupić jakąś książeczkę, no to taki ma wybór, jeżeli chodzi o secesję galicyjską. Idziemy dalej. Natomiast gdzie w ogóle jesteśmy z secesją galicyjską? No nie da się ukryć, że jesteśmy w miejscu bardzo specyficznym, no jako że Polska została podzielona przez naszych przemiłych sąsiadów na 3 zabory. My trafiliśmy akurat do austriackiego, co siłą rzeczy powoduje, że bardzo silnym punktem odniesienia dla Galicji będzie Wiedeń. W Wiedniu będzie się uczyła część projektantów działających na terenie Galicji. Nie wszyscy, bo część wyjeżdża, na przykład mamy w Krakowie dużą grupę tak zwanych Berlińczyków, którzy się uczyli w Technische Hochschule w Berlinie. Natomiast Wiedeń będzie najsilniej oddziaływał na miasta galicyjskie. On będzie inaczej oddziaływał na Kraków, inaczej będzie oddziaływał na Lwów. Będzie też oczywiście pewna taka wymiana wewnętrzna, to znaczy Lwów i Kraków jako takie najsilniejsze ośrodki architektoniczne będą oddziaływały na mniejsze miasta galicyjskie jak Tarnów, Przemyśl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja Żywca jest akurat bardzo specyficzna, bo Żywiec, chociaż się znajduje w Galicji, to najsilniejszy ośrodek budowlany ma za granicą wewnętrzną. Ponieważ tym najsilniejszym ośrodkiem budowlanym w okolicy jest Bielic, które znajduje się już na terenie Śląska Austriackiego. W związku z czym, co jest też śmieszne w pewnym sensie, autonomia galicyjska ma swoje prawa. Natomiast jeżeli już pojedziemy i jest na przykład ustawa budowlana dla Galicji, natomiast jak już pojedziemy do Bielic, to tam będzie inna ustawa budowlana, która dotyczy tamtego regionu. To też czasem dochodzi do takich problemów. Bardzo często mówi się o popieraniu przemysłu krajowego. Przemysł krajowy jest rozumiany jako przemysł galicyjski, natomiast chociażby w Żywcu są przykłady realizacji wykonywanych przez firmę Korna, która jest z Bielic, jest z innej części kraju i już nie należy do przemysłu krajowego. W Krakowie mieliśmy dokładnie ten sam problem, bo Korn też u nas chciał budować rzeczy,

jak jak secesja dociera do Galicji. Dociera dwoma głównymi sposobami. Sposób pierwszy to są wyroby gotowe, które nie są wykonywane na terenie prowincji, w związku z czym trzeba je kupić za granicą i sprowadzić. Świetnym tego przykładem są płytki. Tudzież, skoro jesteśmy w Galicji, to flizy, bo to akurat jest na ścianie. Oczywiście flizy od niemieckiego flizen, jak żeby inaczej. To nie są rzeczy, które były robione na terenie Galicji. Mogliśmy mieć do czynienia z importem wewnętrznym, bo tego typu rzeczy są robione w Czechach. Chociażby istniejąca do dzisiaj firma Rako w Rakowniku produkuje płytki secesyjne na początku wieku. Chyba nawet jakiś Rako dzisiaj będziemy oglądali na żywo, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, to nie są rzeczy robione tutaj lokalnie, w związku z czym to trzeba gdzieś kupić. I będą to albo płytki właśnie czeskie, niemieckie, z Boisenburga, z Miśni, z Leśnicy pod Wrocławiem. Będą się w pojedynczych przypadkach pojawiały też płytki produkowane na przykład we Francji, ale to już takie bardzo pojedyncze zamówienie. Drugą rzeczą jest część elementów metalowych, bo to co jest kute, no to kowal mógł wykonać na miejscu, czy to Grzywiec, czy to Kraków, nie ma problemu. Natomiast dekoracje, które były robione od sztancy, takie jak ten piękny wąsaty pan, one były robione w jakiejś dużej fabryce. Pod Kolonią była taka największa sztancownia w całej Europie, która robiła masę tego typu dekoracji. A to będzie powodowało, że te dwa typy obiektów będziemy mogli znaleźć wszędzie. I w wypadku tego wąsatego pana znajdziemy go w Krakowie w kilku miejscach. To jest akurat ulica Wielopole 30. Znajdziemy go na bocznej bramie pałacu Izraela Poznańskiego, tego pałacu, który pokazywałem. Tam jeszcze na ulicy Abramowicza będą. Będą w Żyrardowie na jednej z kamienic, ale będą na zachód, takie z miejsca, gdzie wiem, gdzie są, to w Szwajcarii w jednym z miast. Występuje dokładnie taki sam element. A natomiast najbardziej na wschód, gdzie dostaliśmy informację, że dokładnie ten element występuje, to jest Tbilisi. I to były po prostu rzeczy, które kupowało się katalog i potem się wybierało z katalogu kolejne pozycje i kupowało się, nie wiem, listwy domykowe, do drzwi się kupowało na metry, takie piękne gęby kupowało się po prostu na sztuki i to są elementy, które przyjeżdżały z zewnątrz i były wprawiane w elementy, które były robione tutaj przez kowali ślusarzy. No ale oczywiście w momencie, kiedy te elementy do nas przyjeżdżają, no to już zaczynamy je oglądać i miejscowi mogą na ich podstawie zacząć robić jakieś swoje iteracje. Niekoniecznie w tych materiałach, ale już w innych, jak już na przykład ktoś może próbować to przeryć do drewna na przykład. Natomiast druga rzecz, która nam jest, może nam się pojawić, to są wzorniki architektoniczne. To jest akurat jeden przykład, to jest Das Detail in der Modernen Architektur. Natomiast ja cały czas odkrywam nowe gazety, nowe wzorniki, w których te rzeczy się pojawiają. To jest kilkadziesiąt tytułów, tylko niemieckojęzycznych, bo były też innojęzyczne. I tutaj będziemy mieć albo dokładne rysunki detali, na przykład najważniejszych budynków budowanych akurat w Austrii, na przykład kolej zaprojektowana przez Otto Wagnera, elementy takiej, tej kolei cesarskiej z dworcem, z płotkami, z mostami, wszystkie te rzeczy są dokładnie rozrysowane i opublikowane. Oczywiście z ciekawszych kamienic różne elementy się nam będą pojawiały i wówczas nie ma jeszcze czegoś takiego jak prawo autorskie. To jest publikowane po to, żeby w ośrodkach mniejszych mogli to kopiować. To jest robione specjalnie. W związku z czym, jeżeli gdzieś w mieście, jeżeli w Żywcu gdzieś znajdziemy na przykład kopię czegoś, co jest gdzieś indziej, w jakimś dużym mieście, nie jest to, że ukradli w Żywcu pomysł, tylko oni dostali tą możliwość, żeby z tego skorzystać. I to będzie przybierało naprawdę bardzo, bardzo różny obraz. Następny slajd poprosimy. Tutaj w ogóle, jeżeli ktoś by się chciał bardzo mocno wgryźć, to na YouTubie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest mój wykład, który nazywa się Déjà Vu, gdzie ja znajduję konkretnie rzeczy, które właśnie są w takich wzornikach i są realizacje w

Krakowie z dokładnie tymi samymi motywami, jak tu właśnie mamy jeden z mostów i element jego balustrady i troszeczkę uproszczony, powtórzony na kamienicy przy ulicy Miodowej 19 w Krakowie. Lecimy z następnym obrazkiem. To będzie w konsekwencji powodowało, że jeżeli będziemy oglądać secesję w różnych miastach danego regionu, to okaże się, że ona jest podobna do siebie. Że będziemy mieć do czynienia albo dokładnie z takimi samymi motywami, albo po prostu to ogólne uczucie, które będziemy mieć oglądając kamienicę, to będziemy się czuli jak w domu. Trochę na tej zasadzie. To jest Tarnów. Są akurat dwa zdjęcia z Tarnowa. Następny slajd. A to jest Przemyśl. Jak mi w ogóle Maciek zaczął wysyłać zdjęcia secesji żywieckiej, to ja miałem taki bardzo vibe właśnie przemyski. Tam jest dużo rzeczy podobnych. Jeżeli chodzi o, i nawet nie chodzi o sam detal, choć pewne elementy oczywiście nam się będą powtarzały,

zdjęcia secesji żywieckiej. To ja miałem taki bardzo vibe właśnie przemyski. Tam jest dużo rzeczy podobnych. Jeżeli chodzi o... I nawet nie chodzi o sam detal, choć pewne elementy oczywiście nam się będą powtarzały,

0: bardzo podobne w różnych miastach, ale różnie ujęte. I tak, tu jest Jagielleńska 18 zaraz obok, a tu...
1: Świętokrzyska 25.
0: Dziękuję. Bo to chyba było w pierwszym tym folderze, gdzie mi wysłałeś i potem nie mogłem znaleźć, gdzie było to zdjęcie. Potem jak już wkleiłem je w prezentacji. Mamy motyw, który jest motywem przejętym z historyzmu, ale wprowadzany bardzo chętnie do secesji, zwłaszcza secesji późnej, czyli po prostu wieniec. Wieniec, z którego zazwyczaj będą jakieś wstążki wyjeżdżały albo w dół, albo na boki. Tutaj bardzo słabo to widać, ale tutaj były trzy takie pionowe listwy wychodzące z tego wieńca. Trzy pionowe listwy to jest bardzo popularny motyw secesji. Ona często jest wręcz sprowadzona tylko do tych trzech listew w niektórych detalach, co spowodowało, że Jan Sas Zubrzycki nazywał ją stylem drucianym. Aczkolwiek tak to nie jest najpiękniejsze określenie na secesję, bo to bardziej to dotyczące secesji tej belgijsko-francuskiej, styl podrażnionej dżdżownicy. Dobrze, natomiast to mamy żywiec w tej wersji. I następny slajd. A tu mamy bardzo podobny motyw, ale z Krakowa. To jest akurat z ulicy Sobieskiego 1, ale to jest taki wzór, który u nas się pojawia na kilku kamienicach. Też mamy wieniec z jakimiś wstążkami. Tutaj akurat nie są trzy listwy pionowe, tylko mamy trzy wstążki, które w formie takiej girlandy nam się będą powtarzały na elewacji. Girlanda też rzecz przejęta ze stylów wcześniejszych, ale obecna w architekturze późno-secesyjnej bardzo często. Zresztą girlandki na witrażu tutaj na klatce schodowej też są. Dalej, no, czy będziemy mieć taki motyw, zapożyczony z Wiednia. Kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek. To jest w ogóle przerobienie motywu meandra, tak naprawdę, czyli motywu, który się pojawia w architekturze historyzmu. Więc tu mamy Kościuszki 18, następny slajd. Tu mamy, nie pamiętam niestety ulicy, tu mamy taki sam motyw, czyli kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek w Przemyślu. Nomen omen, cała ta kamienica jest zrobiona z jakiegoś wzornika, bo w Krakowie mamy prawie dokładnie to samo. I to z dokładnie takim samym umieszczeniem detali. Lecimy dalej. Taki na Kościuszki będziemy oglądali, taki piękny, piękną balustradę balkonu. A to jest Kraków pod górze Brodzińskiego 9. Wykonanie jest troszeczkę inne, kształt balkonu jest oczywiście inny, ale mamy do czynienia z dokładnie taką samą kompozycją. Mamy tu tak obło ujęty środek z tą kiścią kwiatów. Natomiast wszystkie szczebelki, które potem mamy w balustradzie, mamy taką esownicę i na dole jest liść. Mamy esownicę i na dole jest liść. Znowu, to są rzeczy, które gdzieś, tak jak ten medalion, który pokazywałem na początku, on się gdzieś musiał pojawić w jakimś wzorniku, gdzieś w prasie architektonicznej i po prostu jak umieli, tak zrobili kopię, tak zrobili w Żywcu, tak zrobili w Podgórzu. No albo będziemy mieć rzeczy, które są toczka w toczkę takie same, Świętokrzyska 39 i Kraków Różana 23. To są w ogóle drzwi ze wzornika. Wzorniki, drzwi i wzorniki to się jeszcze zaraz pojawi. I to jest akurat idealnie 1:1. Troszeczkę się proporcjami tylko różnią, te drzwi żywieckie są troszeczkę szersze, ale to jest po prostu ściągnięty ten sam wzór dekoracji na płycinie drzwi. Znaczy całe drzwi są takie same, ale po prostu na tej płycinie to najlepiej widać. Zlecimy dalej. No i właśnie to jest taki tego typu przykłady. To jest akurat reprint wzornika stolarki architektonicznej z 1908 roku. A to jest na Komorowski 7.

Natomiast to jest kwestia tego, że no tu jest mniej więcej rozrysowane, jak to powinno wyglądać, a potem sobie już na miejscu dobierano, w zależności od tego, jaki będzie otwór drzwiowy, duży, projektowany, to do tego to dopasowywano. I oczywiście ja mam jeszcze jeden, to jest wzornik, który dostałem od Maćka, Tore und Toren z 1905 roku. Mamy takie drzwi i realizacja w Krakowie przy ulicy Rękawka 9. W ogóle w Krakowie mamy 5 sztuk takich drzwi z tego samego wzornika wykonane. Z drobnymi różnicami, bo tutaj jeżeli chodzi o to, jak jest okienko w drzwiach, czyli prześwit, jak jest zrobione, tutaj się to troszeczkę różni, natomiast co do zasady, to jest ta sama kompozycja. To są rzeczy, które się udało złapać, że one są we wzornikach, natomiast też mamy takie sytuacje, że widzimy, że jakieś drzwi są, pojedziemy do innego miasta i tam są takie same. W Pradze chociażby możemy na Żateckiej, na Szerokiej możemy znaleźć takie same drzwi jak w Krakowie, na Zybilkiewicza, Brzozowej i na Świętej King. W związku z czym tutaj ani ja, ani Maciek nie trafiliśmy na razie na wzornik, ale wzornik musiał istnieć, skoro w dwóch różnych miastach są identyczne elementy. Natomiast żeby nie było, bo te wzorniki, które na razie pokazywałem, to były albo wzorniki austriackie, albo niemieckie. I oczywiście to jest dominujący kierunek, z którego przychodzą do nas inspiracje, ale nie jest to kierunek jedyny. To jest Karmelicka 54 w Krakowie, a to jest Damhemą 17, kamienica zaprojektowana przez Sauvage'a i Sarrazina. I we francuskim Ferronnière Décorative zostało wydane zdjęcie klatki schodowej z tymi pięknymi schodami i jakoś to Ferronnière Décorative musiało trafić do Krakowa, skoro w Krakowie powstała bardzo dokładna kopia dokładnie tego motywu. Co też pokazuje rzeczami troszeczkę szerzej patrzeć na secesję europejską, żeby pewne rzeczy z niej być w stanie później wyłapać, odnajdując tą secesję taką trochę prowincjonalną. I tu mówię o całej Galicji. Lwów jest najmniej prowincjonalnym miastem Galicji. Kraków jest bardzo prowincjonalny, więc nie, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja źle myślę o Żywcu. Bo na razie mi się tutaj bardzo podoba. Lecimy dalej. Natomiast możemy mieć rzeczy, które są też takie będą kopiami nieoczywistymi. To jest przepiękny witraż wykonany przez krakowski zakład witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego w 1911 roku przy długiej 34. I bardzo długo ludzie się zastanawiali, dlaczego tam jest widoczek holenderski. Co to ma wspólnego? Fakt faktem, właściciel kamienicy nie był z urodzenia, Polakiem, ale był Niemcem z urodzenia. Niemcem, który przez Czechy dopiero trafił do Krakowa, czy rodzina cała, bo już Marcin Petersen to jest kolejne pokolenie. No ale dlaczego to? No i kiedyś sobie przeglądam kolejny wzornik Decorative Vorbilder i tam się pojawiła akwarela. I to jest akwarela, która ma być inspiracją nie dla witraży, ale dla malowideł, dla polichromii, które są we wnętrzach kamieni. I tak wchodzimy tutaj, w ramkach są ujęte polichromie, na które tam jest jakiś jeden przynajmniej pejzaż. W związku z czym, żeby sobie wymalować coś takiego. Natomiast tutaj no, spodobał się projektantowi albo inwestorowi ten motyw i powiedział, ja chcę to tylko w witrażu. I powstało, no i mamy, jakby zostało to podzielone na dwie osobne kompozycje, ale jakby nie ma żadnych wątpliwości, że jest to wzorowane na akwareli Georga Szturma z 1908 roku. Ale możemy mieć też inny przykład. To jest kamienica z ulicy Rakowickiej 4 w Krakowie. Bardzo charakterystyczną, taką geometryczną dekoracją. Ja ją kiedyś opisywałem do artykułu, który był poświęcony jednemu z jej projektantów, Czechowi Antoniemu Dostalowi. I ja czułem w niej taki bardzo wiedeński vibe. Że to musi być coś wiedeńskiego. Ja w tym widziałem, zwłaszcza w tych takich guzkach, które się tutaj pojawiają, takie elementy, które są na kasie oszczędności, pocztowej kasie oszczędności Otto Wagnera. I także, jak ten debil, napisałem tak w artykule, że to jest na tym wzorowane. I jakiś czas później znajduje to zdjęcie. Kamienica Otto Wytrlika z 1903 roku z Margaretem Strasse 184. No wypisz, wymaluj. Różnica jest taka, że tutaj jest odcięcie faliste pierwszego piętra.

U nas akurat jest przyziemie i parter. U nas jest proste odcięcie. Mamy balkony, których nie ma w Wiedniu. No i ta wiedeńska kamienica jest oczywiście trochę wyższa, ale cały zestaw dekoracji, które są tutaj zastosowane, to jest w całości skopiowana ta elewacja. Tu się nawet nikt nie obcinał z tym, że będziemy coś kopiować, po prostu skopiujemy praktycznie całą elewację. I tak jak mówiłem, nie było w tym wtedy nic dziwnego. I tak w Galicji było całkiem fajnie, bo można sobie było projektować, co się chciało. Na przykład w zaborze pruskim, jeżeli ktoś był majstrem murarskim, czy jakby takim najniżej wykształconą osobą, która mogła projektować budynki, to majster murarski mógł projektować kamienice, ale jeżeli chodzi o dekoracje, to mógł wykorzystywać tylko i wyłącznie takie dekoracje, jak są już we wzornikach. Nie mógł wymyślić nic własnego. Austro-Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to jest sprawa jego i inwestora. Dobrze, więc mamy tego typu przykłady i powoli już możemy przechodzić do tego, co dzieje się konkretnie w Żywcu. No więc mamy tutaj wejście do kamienicy, w której się znajdujemy. Idziemy dalej. A tu przeskakujemy do Skoczowa, gdzie są dokładnie te same elementy. I teraz, tutaj jest inna sytuacja niż tym medalionem z Krakowa, który Wam pokazywałem na samym początku. Bo tam te medaliony się różniły. Ewidentnie inspiracja była ta sama, ale wykonanie było różne. Natomiast tutaj zarówno ten panel, który jest nad wejściem, ta płycina, jak i te przedstawienia dziewczynek w wieku, w którym nie powinny się przedstawiać aż tak nieodziane, to są dokładnie takie same odlewy. I teraz, to nie jest, że rzeźbiarz siedział na kamienicy i odkuwał to z kamienia, to są odlewy sztukatorskie. Czyli rzeźbiarz robił w glinie formę, znaczy robił to, co tę formę dekoracji, która ma się pojawić. Później w piasku formierskim była robiona forma, która była zalewana masą sztukatorską i to już w zależności od regionu, to ta masa się będzie różniła tym, co akurat jest na podorędziu, ale zazwyczaj jakiś rodzaj zaprawy wapiennej jest tutaj bazą. I teraz, gdyby to były rzeczy robione na podstawie tego samego rysunku, ale przez dwie różne osoby, w dwóch różnych warsztatach sztukatorskich, to te przedstawienia by się odrobinę różniły. Natomiast ponieważ te przedstawienia są idealnie takie same i prawdopodobnie są tej samej wielkości, to wskazuje na to, że mamy do czynienia z pracą wykonaną w tym samym warsztacie. I teraz najważniejsze pytanie, gdzie był warsztat? Bo oczywiście mógł być w Żywcu, mógł być w Skoczowie, ale mógł być też w tym naszym nieszczęsnym Bielic, tudzież już po naszej stronie granicy, czyli mógł być w Białej. Te miasta są na tyle blisko siebie, że tutaj możemy mówić o transporcie takich elementów. Można to było przewieźć z miasta A do miasta B. Jakbyśmy to mieli wieźć z Krakowa, to by to trochę nie miało sensu, byłaby dużo większa szansa, że nam się to pokruszy jeszcze po drodze, nie daj Boże. W związku z czym tutaj też wchodzi nam ta kwestia, że będziemy mówić przy tych mniejszych ośrodkach, zwłaszcza tych, które są blisko siebie, niekoniecznie o stylu dla danego miasta, ale dla danego regionu. I taka powtarzalność będzie nam się regularnie pojawiała. Bo tu znowu mamy takie elementy, które jeden jest ze Skoczowa, drugi jest z Białej. To są takie same elementy kompozycyjne, ale będziemy je też za chwilę obserwować tutaj w Żywcu. I chyba właśnie na następnym slajdzie będę miał obiekt. Znaczy tak, tu już przejdę. Ja opowiem teraz o trzech kamienicach, jak one są dekorowane, co na nich się pojawia, dlaczego się na nich może pojawiać. A przeskok jest taki, ponieważ ten motyw, który przed chwilą pojawiałem, on się tutaj również w oprawach okiennych kamienicy przy ulicy Kościuszki 7 pojawia. Kamienice narożne są w ogóle bardzo fajne, ponieważ mają dwie elewacje i mają tą rzecz, która jest najtrudniejsza do ogarnięcia, czyli mają styk tych dwóch elewacji, który jakoś trzeba architektonicznie opracować. I tutaj projektanci mieli duże pole do popisu. W Krakowie na przykład będziemy mieć bardzo dużo budynków, które mają po prostu ścięty narożnik. Chodziło o ułatwienie komunikacji pieszej. Na budynku po prostu powiększamy tarczę skrzyżowania w ten sposób, mamy trochę więcej miejsca na chodnik. Natomiast secesja, ze względu na to, że jednak ta obłość linii tam się zaczyna coraz częściej pojawiać, będzie też sobie pozwalała na to, żeby
to zrobić tak po łuku, mniej lub bardziej gwałtownie. I jeżeli już mamy to spięcie dwóch elewacji, to dlaczego tam nie dać jakiegoś takiego kulminacyjnego elementu, który będzie przyciągał uwagę ludzi, którzy przechodzą koło tego budynku. W związku z czym pojawia nam się ten dings tutaj, czyli profesjonalnie nazwiemy to szczytem, i dodatkowo mamy jeszcze podkreślenie poprzez balkon. No to te dziwne rzeczy, to tak wygląda na lata 60-70, dodatek. To prawdopodobnie mogła być oryginalnie jakaś witryna taka historyzująco-secesyjna. Natomiast co przede wszystkim obserwujemy? To nadal jest, tak jak mówiłem wcześniej w wypadku tego budynku, w którym jesteśmy, to jest budynek o układzie historycznym. Znaczy wynikającym z historyzmu. I tutaj mamy rytmikę okien zachowaną dla budynków XIX-wiecznych, typową. Różnicą jest właśnie to, że nam się będzie pojawiło to zaoblenie przejścia ścian fasad. Następny slajd, bo tu się pojawią jakieś detale. To jest też ciekawy budynek o tyle, że tutaj zarówno, są tak jak też ten budynek, w którym jesteśmy, że zarówno elementy zewnętrza, jak i elementy wnętrza, w tym taka bardzo ładna balustrada, będą secesyjne. To nie jest norma, wbrew pozorom. Bardzo często, to nie tylko w tych najmniejszych miastach, będziemy mieć do czynienia z sytuacją taką, że elewacja sobie, a wnętrze będzie już zupełnie inny styl. W Krakowie obserwujemy to bardzo regularnie. To jest rzecz, która tak naprawdę już się pojawia w historyzmie. To znaczy, że będziemy mieć na przykład neorenesansową fasadę, ale wnętrze będziemy mieć już neobarokowe, albo na odwrót. Na przykład właśnie będzie piękna, bogata, taka neobarokowa fasada, ociekająca detalem, a w środku będziemy mieć piękne pompejańskie polichromie, które nam się jednak mieszczą w typach tych renesansowych. W związku z czym warto podkreślić, że tutaj akurat mamy, zresztą tak jak tutaj, gdzieś ta próba realizacji idei jedności sztuk, czyli Gesamtkunstwerk, jednak została podjęta. Przelecimy do detali tego budynku. Szalenie popularny motyw dla secesji, zwłaszcza tej galicyjskiej, słoneczny. Roślina, która tak jak maki, że maki powiedzmy jeszcze w małej architekturze, w architekturze sepulkralnej, czyli tej cmentarnej będą występowały, natomiast rzadko kiedy występują w architekturze tej mieszkalnej. Natomiast secesja, wykorzystując rośliny, bardzo często stara się wykorzystywać rośliny lokalne. Niekoniecznie gatunki, które tutaj są od prawieków, ale rośliny, które na przykład się tutaj dobrze przyjęły i są popularne. Zobaczymy to na fasadzie, gdzie mamy ten fryz liśćmi kasztanowca. Z kasztanowiec, maki i właśnie słoneczniki to są trzy takie bardzo popularne rośliny w całej Galicji. Generalnie pojedziemy do jakiegoś miasteczka, gdzie jest architektura secesyjna, jest bardzo duża szansa, że na te trzy rośliny trafimy. Tutaj nad tym oknem, nad drzwiami balkonowymi mamy taki motyw. To jest motyw gatunku... Wrzucimy tu wszystko, co się da. Bo mamy tutaj rogi obfitości, które są symbolem wykorzystywanym od starożytności. W związku z czym one nam przez większość epok historyzmu też będą występowały. Mamy maskę secesyjną, czyli przedstawienie twarzy, najczęściej twarzy kobiecej. O masce mówimy wtedy, kiedy mamy przedstawienie en face i ona jest tak obcięte w okolicy ucha. I problem jest taki, że to przedstawienie z tymi lekko rozpuszczonymi włosami, z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj dyndają, ono jest takie zdecydowanie na nóżkę secesyjną. Natomiast umieszczone jest na takim kartuszu, który jest kartuszem historyzującym, jak najbardziej. I to, jeszcze tutaj mamy dodaną oprawę okna, która jest z wolim okiem, czyli kolejnym motywem, który od starożytności, od starożytnej Grecji występuje w architekturze. I to jest absolutnie normalne. To znaczy, jeżeli zejdziemy już na poziom rozłożenia budynku na bardzo pojedyncze detale, to najczęściej się będzie okazywało, że mamy do czynienia z mieszanką. Że tu będą zarówno elementy, które były w architekturze od zawsze i dołożone do niego coś nowego. Nie jest to dziwne, bo bardzo duża część z tych ludzi, którzy zaczęli projektować dodatki secesyjne, bo tu możemy o tym właśnie mówić jako takich aplikacjach na fasadzie, to są ludzie, którzy jak się uczyli fachu, to się go uczyli głównie na neorenesansie i czasem na neobaroku. W związku z czym oni bardzo często nie są się w stanie od tak wyzbyć wszystkich tych elementów, które im były wpajane przez cały proces edukacji.
Dopiero jeżeli będziemy mieć do czynienia z architektami tego najmłodszego pokolenia, którzy w dobie secesji dopiero zaczynają projektować, to tutaj może być inaczej, choć też nie zawsze tak się dzieje. No i mamy w ogóle jakby motyw kobiety, zazwyczaj zwiewnie ubranej, takiej bardzo eterycznej, by nie powiedzieć erotycznej, w secesji będzie się pojawiał. Na wszystkich, tak generalnie rzecz biorąc, nowych biustów na wyrobach secesyjnych jest nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innej produkcji późno XIX-wiecznej. Natomiast no, mamy przedstawienie takie, ono mi się kojarzy najbardziej z niektórymi elementami, które się pojawiają w zupełnie innej części Polski, bo we Wrocławiu jest kamienica, na której jest takie, na jednej ścianie ślepej jest takie wielkie przedstawienie kobiece i bardzo różnią się oczywiście, ale klimatem są bardzo podobne. Zacznijmy raz. Dlaczego słuchajcie, bo ja widzę, że jak ja zaczynam gadać, to jest ciężko. Ulica Świętokrzyska. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny element, taki szczyt. I on jest taki bardzo dziwny. Bo szczyt tak naprawdę to jest troszeczkę przerobiona taka duża ślimacznica, która bardzo często występuje w architekturze barokowej i później w neobarokowej. I ona została tak trochę zgnieciona w imadle. Wyszło nam takie coś troszeczkę bardziej płaskiego. Ale co jest bardzo charakterystyczne dla tej kamienicy, to jest to takie nerkowate opracowanie okna. Okno nerkowate, czyli to mające kształt nerki tudzież fasolki, jest bardzo charakterystyczne dla architektury secesyjnej. Tyle, że jego wykonanie jest drogie, bo nie dość, że musimy mieć wygiętą stolarkę, to jeszcze musimy mieć tak szybę dociętą. Nie każdy szklarz potrafi. W związku z czym patentem bardzo często stosowanym było to, że stawiamy normalne okno i po prostu w tynku robimy taką owalną oprawę dookoła niego. Sprawiamy wrażenie tej nerkowatości, na której nam zależało, ale robimy to troszeczkę taniej. I teraz na następnym slajdzie powinny być detale z tej kamienicy. A nie, znaczy tak. Więc mamy znowu stolarkę i teraz proszę zauważyć, tutaj nad wejściem jest dokładnie ten sam motyw, który mieliśmy przed chwilą na kościuszki nad drzwiami balkonowymi. I znowu, to nie jest nic niezwykłego, bo jak już w warsztacie tym sztukatorskim zrobili tą formę, no to wiadomo, że z tej formy tłukli ile się dało i żeby chcieli tego sprzedać jak najwięcej. I to też nie jest rzeczą typową dla Żywca, tylko to jest normalną rzeczą w architekturze tamtego okresu. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o historyzmie, czy będziemy mówić o secesji, czy cokolwiek jest pomiędzy tym. I zresztą mamy tutaj, tak, bo tutaj mamy kolumienki, takie półkolumny dołożone, które mają jak najbardziej formę znowu historyzującą, ale w całości jeszcze w połączeniu ze stolarką oczywiście wzornikową, nadajemy temu znowu motyw taki bardziej secesyjny. I tu jeszcze jeden detal się powinien pojawić, tak mamy zbliżenie szczytu. Znowu nam się pojawia dokładnie ta sama dekoracja, którą najpierw pokazywałem skoczów bielsko-biała i potem mieliśmy ją na kościuszki, więc też bardzo ładnie właśnie widać tą nerkowatą oprawę. No i oczywiście kolejna maska secesyjna, koło, które jest bardzo popularnym motywem w tamtym okresie. Tutaj mamy takie ni to lizena, ni to pilaster, ale też tutaj się maski nam pojawiają. Maski jeszcze tu takie jak tak, kilka kwiatków tak ze sobą, pod sobą zwisa, to się nazywa campanula. Od dzwonka oczywiście. I to znowu jest motyw, który pochodzi z historyzmu, ale regularnie jest wprowadzany jako detal secesyjny. Lecimy dalej. No i tak, jeszcze tutaj nam się pojawia znowu motyw kółko-kwiatek, ten, który pokazywałem wcześniej. Zresztą na przykładzie właśnie tej kamienicy i kamienicy z Przemyśla. I kościuszki 36. I tutaj mamy sytuację, co do samego budynku, sytuację dokładnie taką samą jak tutaj. Znaczy, budynek jest asymetryczny, ale on nie jest asymetryczny dlatego, że jest secesyjny, tylko ta dekoracja secesyjna przyszła przy okazji asymetryczności budynku. A asymetria w tym wypadku polega na tym, że mamy, tak jak i w tej kamienicy, przesuniętą do skrajnej osi klatkę schodową. Tylko, że to nie wynika ze stylu, tylko to wynika z ilości mieszkań w budynku. Bo jeżeli mieliśmy wąską działkę i chcieliśmy albo mieściły nam się tam po prostu tylko po jednym mieszkaniu na piętrze w takiej kamienicy,
to najłatwiej użytkowo było odsunąć do jednej skrajnej osi klatkę schodową, którą wprowadzamy ruch na pierwsze piętro w wypadku tych dwóch budynków i wtedy nam zostaje jak największe mieszkanie. I w Krakowie mamy dokładnie tego samego typu sytuację, mamy takie kamieniczki i one będą i secesyjne, i historyzujące. Jeżeli klatkę schodową mamy gdzieś w środku budynku, to zazwyczaj dlatego, że dzielimy ten budynek na przynajmniej dwa osobne mieszkania, tutaj zwłaszcza w części frontowej, i po prostu potrzebujemy mieć wejście do nich dostępne tą samą klatką schodową do jednego i do drugiego mieszkania. Czasem będziemy mogli zaobserwować, że jeżeli jest fasada troszeczkę szersza, więcej tych okien jest, to na przykład wejście nie będzie idealnie na środku, tylko będzie troszeczkę odstawione na bok. W ten sposób możemy sobie różnicować wielkość mieszkań, że po jednej stronie będziemy mieć mieszkanie o jedno okno dłuższe, a po drugiej stronie o jedno okno krótsze. To będzie też czasem rzutowało na to, czy budynek ma jeszcze dobudowaną oficynę boczną, czy nie. Bo jeżeli mielibyśmy właśnie taką wąską działeczkę i chcemy mieć budynek na rzucie litery L, żeby była boczna oficyna, no to też gdzieś musimy odsunąć sobie troszeczkę klatkę schodową, żeby nam się potem jeszcze ta oficyna na tylnej elewacji, która siłą rzeczy jest węższa, zmieściła. Więc bardzo często kształt budynku, to gdzie jest do niego wejście, wynika nie ze stylu dekoracji, bo tu moglibyśmy przykleić dekorację historyzującą, tak samo. A wynika z tego, jak budynek jest zaprojektowany. I teraz wejdziemy w detale budynku. Potem można poznać taką późno-secesyjną formę. Generalnie rzecz biorąc, wszystko, co jest w Żywcu, jest późno-secesyjne, bo jako, że jest to mniejsze miasto, to oczywiście zanim oni wyprodukowali te wszystkie wzorniki, zanim to tu dotarło, to w dużych miastach już stwierdzili, że już jest niemodne. Więc musimy mieć tego świadomość. Ale to jest dla większości miast na terenie całej dzisiejszej Polski. Tak naprawdę dopiero po 1905 roku zaczyna się tej secesji pojawiać więcej. Wcześniej, między tam 1900, czy samą końcówką XIX wieku, a 1905 rokiem, tych budynków będzie naprawdę bardzo niewiele. I czasem je można policzyć na ręce czynnego stolarza, bo są tam ze trzy na przykład. Natomiast no, po prostu musiał być czas na to, żeby pewne te wzornikowe rzeczy wyszły i one najczęściej, jak popatrzymy sobie na daty, to będzie taki 1905, 1908 rok i to jeszcze musiało dotrzeć na prowincję, jeszcze ktoś to musiał zobaczyć i musiał się zdecydować, że coś chce wybudować. Stąd też będziemy mieć mnóstwo budynków, które powstają w roku 1910, 11, 12, 13, 14 też, ale tu już polityczna sytuacja się teraz zaczyna troszeczkę zmieniać, trwa od 1912 roku kryzys bałkański, wiadomo, że wybuchnie wojna. No i w niektórych miastach ruch budowlany w związku z tym już zamiera. Kraków jest zaraz przy granicy rosyjskiej, w związku z czym u nas w 1912 roku w zasadzie są ostatnie duże inwestycje, a potem przez te dwa lata nie bardzo ktokolwiek chce inwestować w dom, żeby coś budować. Niemniej, potem przy długim wstępie, same detale, girlanda, o której wspominałem, kampanule, o których też wspominałem, aczkolwiek to oczywiście wszystko jest znowu wciśnięte w ramy historyczne. Mamy tutaj taki gzyms odcinkowy, czy w zasadzie na czułek płaski nad drzwiami. Mamy tutaj konsolki i to są elementy z historyzmu wzięte. W związku z czym, gdybyśmy tu do tego dołożyli detal neorenesansowy, nikogo by to absolutnie nie zdziwiło. Natomiast już te ujęcia kampanii, przede wszystkim ten element tutaj, bardzo popularny w Jugendstilu, tym niemieckim, i stamtąd do nas bardzo chętnie przychodzi i dużo tego typu elementów w różnych formach, nie tylko w sztukaterii, ale też na przykład w metaloplastyce będziemy znajdować. Jeszcze jeden detal z tego budynku, akurat wycięty w drzwiach, no ta snycerka nie jest najwyższej jakości, powiedzmy sobie szczerze, ale takie rzeczy też się będą trafiały i u nas w Krakowie też mamy takie gorzej wykonane drzwi. To znowu, żeby nie było, że tu jakiś z wyższością na Żywiec patrzę, no powiedzmy sobie szczerze, byli inwestorzy, którzy mieli więcej pieniędzy, byli inwestorzy, którzy pieniędzy mieli mniej. Był Józek, który umiał od razu wszystko pięknie wycinać, a był drugi Mareczek, który dopiero się uczył rezać te wszystkie kwiatki w drewnie, co miało też wpływ na cenę ostateczną produktu. Ale to też są rzeczy, które trzeba doceniać, no bo jednak ktoś tam siedział i to dłubał, żeby to zrobić. Dłubał najumiej, najlepiej jak potrafił, no a tyle się akurat nauczył. Dalej, jest co odkrywać tutaj w Żywcu.

W związku z czym będziecie mieli zadanie. To jest bardzo poważne zadanie. To jest zadanie pod tytułem wywieramy na Macieju presję, żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej. Bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie. W związku z czym ja cię będę, tak jak ci już kiedyś pisałem, będę cię namawiał do tego, żebyś próbował

0: architekturą zajął, a naprawdę tych budynków jest więcej niż 9, w związku z czym jest co opisywać. Więc na koniec już jeszcze jest tylko informacja, kto my są i gdzie nas tam w internetach znaleźć. Spacer już jest nieaktualny, ale będziemy robić następne. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby nas śledzić, na to, jak patrzymy na architekturę, bo o ile mówimy o Krakowie, my się staramy bardzo często tłumaczyć, dlaczego ta architektura wygląda tak, jak wygląda. Niektóre rzeczy da się przetłumaczyć również na język detalu żywieckiego. No i oczywiście po naszej wizycie w Żywcu jakieś nasze spojrzenie na Żywiec i jego architekturę też się pojawi. A ja tym samym bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK. Więcej newsów ze Śląska, Zagłębia i Beskidów znajdziecie jak zawsze na naszej stronie sk.pl/śląskie.
2: SK Południe.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na Esca.

0: Zapraszam. Michu Sepkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak poloki. Słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: keep watching.
1: Radio SK.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymagać

0: non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz, co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,